0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las Marinas de la

Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

księżyc tak lśni.

0: poranny magazyn Antyradia.
1: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
2: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
1: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
2: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń, no też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców, no ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
1: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała, w której było najwięcej tych pomysłów?
2: Była to w tym roku Sośnica, zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
1: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe, jak to wygląda?
2: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych, ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów, często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczej fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
1: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
2: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
1: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
2: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
2: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest, myślę, takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
1: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
2: No, ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy, raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet, tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
1: Dobrze, a wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
2: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump trucki. Modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są, no ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany, czy na wierzch, czy urządzeń, żeby były bardziej ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
1: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
2: Ceny rosną tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa, ale też liczba tych zadań, to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak jak to się ułoży. Tego nigdy nie idzie przewidzieć, to zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
1: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
2: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło, myślę.
1: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
2: Nie umiem pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl. W zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. Teraz wiem, że mecz pokazowy futsalu w jednej z dzielnic odbędzie się w najbliższych dniach. Pamiętam, tak? No i też można sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić. Tam też wrzucamy i plakaty dotyczące wydarzeń, które przed nami i też właśnie, kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
1: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji budżetu obywatelskiego w Gliwicach, jakby pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
2: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym. No, jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu, no, że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego.
1: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Na wakacjach warto zadbać o to, co jemy. Zmiana klimatu, wody, diety i flory bakteryjnej sprawia, że w czasie urlopu częściej dochodzi do zatruć i dolegliwości układu pokarmowego. Dietetyczka Natalia Korniluk.
4: Przede wszystkim nie eksperymentujmy z nowymi potrawami przed wyjazdem. Postawmy raczej na takie produkty, które znamy i dobrze tolerujemy. Można zacząć przyjmować probiotyki o udokumentowanym działaniu. Najlepiej tak tydzień przed wyjazdem, no ale tutaj najlepiej też jest zasięgnąć porady farmaceuty.
5: A jeśli probiotyki, to jakie?
4: Warto pamiętać, żeby była konkretna ilość tych szczepów, tych bakterii. Możemy zastosować Saccharomyces boulardii, to jest taki najpopularniejszy szczep bakterii probiotycznych, które możemy po prostu przed wyjazdem zastosować.
1: Infekcje żołądkowo-jelitowe związane z podróżami dotykają od 30 do 70% podróżujących. Wynika to z badań opublikowanych przez BMJ Clinical Evidence. Zatrucie pokarmowe może być wywołane przez różnego rodzaju patogeny, m.in. norowirusy, salmonelle czy bakterie E. coli.
6: Wysoka temperatura, niewłaściwe przechowywanie żywności czy jedzenie w takich przygodnych miejscach, nieznanych dla nas na co dzień, mogą spowodować zatrucie pokarmowe. Takie wysokie temperatury mogą przyspieszać rozwój bakterii. W lodówce najlepiej utrzymywać temperaturę poniżej 4 stopni Celsjusza, a w zamrażarce poniżej minus 18 stopni.
1: Mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
6: Szczególnie w okresie letnim zwróćmy uwagę na warunki przechowywania żywności w sklepach i lokalach gastronomicznych. Szczególnie dotyczy to żywności nietrwałej mikrobiologicznie. Mam tutaj na myśli kanapki, sałatki, ciastka z kremem, wyroby mięsne, wyroby mleczne czy lody. Zawsze upewniajmy się, że żywność jest odpowiednio gotowana, ma odpowiednią obróbkę termiczną oraz datę przydatności do spożycia.
1: Grillowanie to jedna z najpopularniejszych letnich aktywności, ale warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Surowe mięso powinno być przechowywane w lodówce lub w torbie termicznej aż do momentu przygotowania, a po ugrillowaniu nie należy kłaść go z powrotem na talerzu, na którym wcześniej leżało surowe mięso. Trzeba też zadbać o dokładne dopieczenie mięsa, szczególnie drobiu i wieprzowiny. Nie można zapominać również o umyciu rąk i używaniu oddzielnych desek oraz szczypiec do surowych i gotowych produktów, co ogranicza ryzyko przenoszenia bakterii. Latem szczególnie ważna jest też zasada. Nie pozostawiamy jedzenia na słońcu ani w nagrzanym samochodzie, bo nawet krótki czas w wysokiej temperaturze może sprzyjać namnażaniu się bakterii.
3: Z ekspertami rozmawiała Karolina Marcisz.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
8: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle, osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i do roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w PEPOSZ, to co powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
7: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
9: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
7: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
8: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
7: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
9: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
1: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
9: Tam są tam poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
8: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
1: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
8: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
1: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
8: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
1: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
8: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia.
1: Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd w połowie sierpnia będą niezwykłe spektakle na niebie. O szczegółach opowie popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
2: Mamy duże szczęście w ostatnich latach, że 12 sierpnia zwykle przynosi nam naprawdę spektakularne widoki. Pamiętam dobrze, jak 2 lata temu podczas nocy 12 sierpnia podziwialiśmy piękną zorzę polarną z Polski i jednocześnie maksimum deszczu Perseidów, taki najbardziej popularny w roku rój spadających gwiazd. W tym roku mamy jeszcze większą kumulację, możemy powiedzieć, dlatego że 12 sierpnia przypada najważniejsze wydarzenie astronomiczne w Polsce, w Europie i na całym świecie, bo czeka nas całkowite zaćmienie Słońca, które pierwszy raz od 27 lat zagości w kontynentalnej części Europy. Starsi ze słuchaczy mogą pamiętać być może 11 sierpnia 1999 roku. Wtedy niektórzy z rodzicami, niektórzy sami już podróżowali na przykład nad Balatą na Węgrzech, żeby takie zaćmienie zobaczyć. W Polsce mieliśmy bardzo głębokie zaćmienie częściowe, miejscami nawet 90 parę %, ale od tamtej pory tak głębokiego zaćmienia nie było. Teraz to się zmieni, bo 12 sierpnia czeka nas zaćmienie Słońca, którego pas będzie przechodził przez biegun północny, Grenlandię, Islandię i Hiszpanię. W Polsce będziemy widzieli wtedy bardzo głębokie, częściowe zaćmienie, którego faza dojdzie do około 85%, więc naprawdę całkiem sporo. I to już mogłaby być atrakcja sama w sobie, ale podbijamy stawkę, dlatego że to zaćmienie wydarzy się o zachodzie słońca. To będzie bardzo wyjątkowy dzień, kiedy ci, którzy będą czekali na przykład, nie wiem, na plaży, albo też niekoniecznie, bo wszyscy w całej Polsce będą szukali tego miejsca, gdzie będzie można zachód zobaczyć, bo wszyscy będziemy widzieli, jak będzie zachodziło słońce już zaćmione w około 85%. Więc to będzie taki rogalik zachodzący. Absolutnie niezwykły widok. I można by pomyśleć, że zaćmienie słońca, gdy słońce już zajdzie, przyniesie nam chwilę wytchnienia, odpoczynku i pomyślimy sobie, dobra, to już koniec, można iść teraz odpoczywać. No to nie. 12 sierpnia zazwyczaj słynie z tego, że mamy wtedy maksimum roju Perseidów i tak też będzie w tym roku. A z uwagi na to, że zaćmienia wypadają tylko podczas nowiu, no to to będą też najbardziej idealne warunki do obserwacji spadających gwiazd, bo o ile teraz na pole roku, gdy jesteśmy i się nagrywamy, mamy pełnię księżyca i to jest zwykle czas, gdy widzimy gwiazdy najgorzej, bo księżyc widzi najjaśniej, no to podczas nowiu księżyca nie widać go w ogóle. Niebo jest wtedy ciemne i to są absolutnie najlepsze warunki, żeby oglądać maksimum roju Perseidów. Perseidy to jeden z najdłużej obserwowanych rojów meteorów na świecie, był już w starożytności. Obfituje nam zazwyczaj taką aktywnością na poziomie około 100 zjawisk w ciągu godziny, w takich idealnych warunkach. Realnie to zazwyczaj jest około 70-80 spadających gwiazd w ciągu godziny, zazwyczaj w drugiej połowie nocy. Na początku widać ich trochę mniej, wtedy radiant roju, czyli tak zwany punkt, z którego one wylatują, jest stosunkowo nisko nad horyzontem, ale z każdą godziną on będzie się coraz bardziej wznosił, a znajduje się w konstelacji Perseusza, w takiej jesiennej konstelacji, to będziemy tych meteorów widzieli więcej, więc warto zabrać ze sobą jakiś leżaczek, koc, karimatę, rozłożyć gdzieś na polu, z dala od świateł miejskich, pod latarnią wcale nie jest najciemniej i spoglądać w stronę nieba możliwie jak najdłużej, więc kubek z kawą też się na pewno przyda, tak żeby nam było oczywiście nocą wygodnie, ale też nie za wygodnie, żebyśmy nie zasnęli, kawa na pewno też w tym pomoże.
1: To jeżeli zaczynamy o zachodzie słońca, od tego częściowego zaćmienia, to do której będziemy musieli wytrwać, żeby jeszcze zobaczyć spadające gwiazdy?
2: Do bladego świtu, dlatego że ich najwięcej będzie już pod koniec rzeczywiście nocy. Ta noc aktualnie będzie się kończyła gdzieś około godziny 2:30, wtedy zaczyna już powoli świtać, nie wiem, nawet może około już godziny 3:00, więc warto do tego momentu dotrwać, wtedy zobaczymy wyraźnie, że niebo zaczyna już nam powoli jaśnieć i wtedy też pewnie tych spadających gwiazd będziemy widzieli najwięcej, a potem niebo jaśniejące bardzo szybko nam zacznie ten widok zabierać. Także odpocznijmy do późnego popołudnia tego 12 sierpnia, zobaczmy częściowe zaćmienie słońca, a potem spadające gwiazdy. I tutaj ważna uwaga, o ile spadające gwiazdy można oglądać totalnie na luzaku, nie trzeba do tego żadnej wiedzy, niczego, nie potrzeba żadnych instrumentów optycznych, to ile tak jest w przypadku spadających gwiazd, to zaćmienie jest trochę inaczej. Tam co prawda nie potrzebujemy żadnych instrumentów optycznych, lornetek, teleskopów czy lunet, ale warto zadbać o nasz wzrok. Obserwacje słońca, niezależnie czy to niezaćmionego, czy zaśmionego, mogą być niebezpieczne dla naszego wzroku, więc bezwzględnie potrzebujemy zabezpieczyć nasz wzrok. To można zrobić na kilka sposobów. Najlepszym i też prawdopodobnie jednym z najtańszych jest kupno profesjonalnych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. One się nazywają po prostu okulary do obserwacji zaćmienia słońca, więc pod tą nazwą znajdziemy je na przykład w popularnych serwisach aukcyjnych, czy po prostu w sklepach internetowych. Dobrze je mieć. Wtedy będziemy mogli bezpiecznie to obserwować. Sama maksymalna faza zaćmienia wystąpi o zachodzie słońca, więc jak pewnie wiemy, zwykle ten zachód słońca jakoś tak całkiem nieźle widać i bez specjalnych okularów nie jest to najrozsądniejsze i najbezpieczniejsze, ale ta końcowa faza, czyli ten moment zachodu, pewnie jeszcze ujdzie, jak zobaczymy to bez tych okularów. Niemniej jednak warto skorzystać też z innych rozwiązań. Polecam wybrać się do lasu liściastego albo do parku. Bardzo często w takich miejscach widzimy na ziemi takie małe prześwity, plamki światła, które nie zwracamy na nie codziennie uwagi, bo wyglądają po prostu jak okrągłe plamki światła. Co ciekawe, podczas zaćmienia przekonujemy się, że liście na drzewach działają wtedy jak kamera otworkowa i te plamki de facto są obrazem tarczy słońca. Zazwyczaj na co dzień okrągły, więc nikt to nie zwraca uwagi, ale podczas zaćmienia te plamki przybierają kształt zaćmionego słońca, więc zamiast takich małych okrągłych plamek będziemy mieli takie małe półksiężyce najczęściej. Podczas zaćmienia w Polsce może być to jednak wyjątkowo trudne, bo zaćmienie wystąpi nisko nad horyzontem już o zachodzie słońca, więc ten efekt nie będzie spotęgowany, ale możemy wykorzystać na przykład durszlak i ustawić za nim jakąś białą ścianę i wtedy rzucając światło słońca przez taki durszlak też zobaczymy przez te dziurki na białym ekranie takie małe obrazy zaćmionego słońca. To są takie najprostsze metody, które pozwolą nam bezpiecznie, bez narażenia na naszego wzroku oglądać zaćmienie. Kiedyś mówiło się jeszcze o dyskietkach 3,5 cala, ale kto dzisiaj wie, co to jest?
3: Tak zaczęłam kiwać głową, że chyba młodzi nie pamiętają i na hasło dyskietka robią wielkie oczy. Mówiłeś, jak najlepiej oglądać to zaćmienie. Wiadomo, że to całkowite, tak jak już wspominaliśmy, Islandia, Grenlandia, Hiszpania. W Polsce, jeżeli byśmy bardzo chcieli zobaczyć jak najwięcej, gdzie najlepiej się umiejscowić? No wiadomo, że nie w środku miasta oświetlonego, ale właśnie, czy to będą góry, morze, gdzie będzie można zobaczyć najwięcej, najlepiej?
2: No więc najlepiej najbliżej Hiszpanii oczywiście, czyli w tym przypadku południowo-zachodnia Polska. Zielona Góra będzie się mogła cieszyć mniej więcej tym największą fazą zaćmienia, tam będzie ponad 85%, jeśli mnie pamięć nie myli. Im dalej na południowy zachód, tym rzeczywiście zaćmienie będzie miało najgłębszą fazę. W Polsce południowo-wschodniej ta najgłębsza faza, w ogóle w większości kraju, największa faza zaćmienia wypadnie już albo w momencie zachodu słońca, albo tuż po jego zachodzie, ewentualnie chwilę przed jego zachodem, ale te różnice nie będą bardzo duże. Natomiast rzeczywiście na przykład Bieszczady będą widziały w momencie zachodu taką fazę 65, bo tam już to będzie występowało dosyć późno. Na miejsce obserwacji najlepiej wybrać się w miejsce, gdzie nie będziemy mieli żadnego zasłoniętego widoku na horyzont. Pamiętajmy, że słońce o zachodzie no, może być zasłonięte bardzo łatwo przez budynki, przez domy, przez drzewa, przez jakiś zagajnik, las, cokolwiek, a nawet pagórki. Więc poszukajmy najlepiej otwartego pola, miejsca, gdzie można zobaczyć zachód słońca. No wybrzeże Polskiego Morza rzeczywiście jest strzałem w dziesiątkę, bo wszyscy tam zawsze widujemy zachodzące słońce, choć pamiętajmy, że nie ze wszystkich obszarów takie zachodzące słońce się da zobaczyć, bo na przykład z Półwyspu Helskiego wtedy już zachodzącego słońca nie zobaczymy. Wtedy musimy się udać na te plaże nad Zatoką. Tam będzie widać wtedy słońce na konkretnym azymucie, ale wystarczy dzień wcześniej pójść na obserwację zachodzącego słońca, zobaczyć, czy w miejscu, które sobie wybierzemy na obserwację, ten sam moment zachodu widać i tam po prostu czekać na to zjawisko. Górka jakaś, czy ostatnie piętro jakiegoś budynku, na pewno też w takim obserwacjach pomoże.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Chorzowski skansen wzbogaci się o nową wystawę stałą, Uliwersum. Ekspozycja będzie poświęcona pszczelarstwu i będzie można ją oglądać w 18-wiecznym spichlerzu z Simoradza, obiekcie dotychczas niedostępnym dla zwiedzających, mówi dyrektorka skansenu Paulina Ciuskurska.
5: We wrześniu w naszym muzeum powstanie wystawa Uliwersum. Zyskaliśmy też środki, postaraliśmy się o to, żeby ożywić naszą ekspozycję, tym razem tę zewnętrzną i w spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz piętrowy, który do tej pory nie był dostępny dla zwiedzających. W jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Nazwaliśmy ją zabawnie Uliwersum, bo tak naprawdę pszczoły to wszystko. I to między innymi pokazujemy właśnie na tej wystawie. Co ważne, wystawa jest totalnie analogowa. Nie ma tam multimediów, także wszystko będzie można dotykać, doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu, trochę właśnie dużo dotykania, przestawiania. Mamy pokazowe ule, ale też mamy obiekty zabytkowe i będzie ją można odczytywać na różnych poziomach, czyli zarówno dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, ale też dla osób powiedzmy dojrzałych, które chciałyby zaczerpnąć trochę wiedzy, bo skoro o wiedzy mowa, to wystawa powstała przy udziale Związku Pszczelarzy w Katowicach, także mamy sporo wiadomości o życiu pszczół, o historii bartnictwa, bo to też jest ważne, o tym, jakiego rodzaju ule powstawały i kiedy, skąd się to wzięło, więc mamy też swoje zabytkowe ule, prezentujemy w zasadzie od drzewa poprzez te ule współczesne. Także też zapraszam. Wrzesień to początek takiej nowej przygody, a w tej chwili wokół Spichlerza już się sporo podziało. Mamy takie ule pokazowe, jest sporo roślin miododajnych, więc też widać, że tam powstaje taka strefa. Nawet mamy dwóch pszczelarzy, którzy posiadają u nas swoje pasieki. Prowadzimy zresztą też zajęcia właśnie dotyczące miodu, pozyskiwania miodu. Te zajęcia też się u nas odbywają, są warsztaty. Można zrobić świeczkę z węzy pszczelej, można zrobić świece z lanego wosku, więc to w naszym muzeum również się odbywa.
4: Lato w Skansenie to doskonała okazja, by połączyć wypoczynek z odkrywaniem tradycji i rękodzieła. 23 sierpnia podczas wydarzenia o zbożach, chlebie i ziołach dzieci wykonają figurki i ludziki ze słomy, poznając znaczenie dawnych zwyczajów związanych z roślinami i gospodarką wiejską. To wszystko przypomnę w chorzowskim Skansenie.
0: Cała prawda. Antyradia.
6: Nie zabierz babci dowód, a ustal z babcią hasło. W krakowskich szkołach młodzież uczyła się o tym, jak nie dać się oszustom, po to, żeby później przekazać tę wiedzę dziadkom.
7: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
8: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tę akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej, mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach, i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
7: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
8: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione, więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
9: Wnieśliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
7: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
9: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
7: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
10: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
6: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Magda Mleczko, zapraszam. Muzeum Historii Katowic kupiło 38 obrazów Witkacego. To są portrety z dawnej kolekcji Przyjaciele artysty. Ze mną jest historyczka sztuki, kuratorka i starszy kustosz w Muzeum Historii Katowic, Natalia Kurszna. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
11: Dzień dobry, witam bardzo.
4: Dlaczego ta kolekcja jest tak bardzo wyjątkowa?
11: Och, ona jest wyjątkowa z wielu względów. Po pierwsze, to jest chyba ostatnia taka prywatna kolekcja pochodząca z udokumentowanego źródła i to w dodatku od najbliższych przyjaciół jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku.
4: Jak wam udało się zdobyć w takim razie te wszystkie obrazy?
11: To rzeczywiście jest bardzo długa historia. Po prostu Muzeum Historii Katowic w ogóle powstało dzięki Witkacemu. Mhm. No, oczywiście tak w cudzysłowie.
4: Skoro tak, to zakładam, że jakieś obrazy wy już musieliście posiadać i macie do tej pory.
11: Oczywiście, mamy słynną kolekcję asymetrycznej damy, czyli 26 portretów jednej modelki, ulubionej modelki Witkacego z lat 30., która po wojnie zamieszkała w Katowicach. I po wojnie, kiedy w Katowicach nie było jeszcze żadnego muzeum, ona pod koniec swojego życia prezentowała tę kolekcję po całej Polsce praktycznie, aż w końcu postanowiła coś z nią zrobić i przekazała ją na rzecz miasta. Dzięki temu jej gestowi władze miejskie stwierdziły, że już nie ma na co czekać. Powinno wreszcie w Katowicach powstać muzeum. I rzeczywiście w 1981 roku powołano Muzeum Historii Katowic. Stąd, kiedy państwo przyjdziecie do nas w odwiedziny, to zobaczycie, że przed wejściem do naszego muzeum stoi jedyna w Polsce figura Witkacego. Nie nazywamy jej pomnikiem. Po prostu Witkacy stoi i zaprasza do naszego muzeum. Oto poniekąd dzięki niemu nasze muzeum powstało. A zatem jakby od dawna jesteśmy skupieni na twórczości tego wybitnego artysty. Ja sama badam ją rzeczywiście od wielu lat, a szczególnie właśnie te związki między asymetryczną damą a Witkacym. Ale dzięki temu, dzięki tej mojej pracy udało się nawiązać kontakt z Instytutem Witkacego. To jest taka fundacja, która zgromadziła wielu badaczy i znawców twórczości Witkacego, między innymi no, jednego z tak zwanych papieży witkacologii, czyli profesora Janusza Deglera. Zaczęłam z nimi współpracować i w ramach tej współpracy okazało się, że Marek Średniawa z Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi-Pirulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję.

0: Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu państwo, Zofia i Iwo, podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
1: Tak jak dzieci po świecie na przykład się rozpraszają.
0: Tak, dokładnie, dokładnie w ten sposób. Tak, zresztą rozproszyła się większość kolekcji Teodora Białynickiego Biruli, czyli tego przyjaciela Witkacego, który przed wojną miał w ogóle prawdopodobnie największą kolekcję prac Witkacego. On sam ją liczył tak orientacyjnie na około 350 sztuk, nie wliczając w to małych rysuneczków, korespondencji, listów ojca Witkacego do matki i tak dalej, i tak dalej. Także to była naprawdę gigantyczna kolekcja. Te kolekcje po Teodorze Białynickim Biruli odziedziczył jego syn w latach 50. Prezentował ją w 57-58 roku w Nowym Targu, we Wrocławiu, w Warszawie częściowo, po czym usiłował ją sprzedawać, jako że był schorowany, miał też dość skomplikowane prywatne losy, ale w latach 50-60 Witkacy nie był tak bardzo ceniony jak dzisiaj. I w związku z tym rzeczywiście było to trudne. I Zofia i Iwo, należący do rodziny, choć dość odległej, postanowili wspierać Michała w ten sposób, że odkupywali od niego te dzieła i zaczynali gromadzić powoli, zaczynali gromadzić tę wspaniałą kolekcję. A teraz postanowili w zamian za tę kolekcję utworzyć Fundację Wspierania Polskiej Nauki i fundować stypendia dla młodych, zdolnych naukowców. Aha. Także lada moment jeszcze się dowiemy o otwieraniu właśnie tejże fundacji i jej działalności.
1: Czy te zdobyte przez was obrazy muszą przejść jakieś prace konserwatorskie w tej chwili?
0: Oj tak, oczywiście. One przez kilkadziesiąt lat wisiały u nich w prywatnym domu, w salonie, pięknie go ozdabiając w dwóch rzędach, dokładnie tak jak Witkacy lubił, żeby jego prace były wieszane. No ale w związku z tym teraz trzeba im się dokładnie przyjrzeć. Każdy z tych obrazów trzeba rozramować, czyli wyjąć z ramy, a są to przede wszystkim pastele. 37 pasteli, które są bardzo delikatną techniką. Jak państwo możecie sobie wyobrazić, pastel to kredka. Kredka, która w dodatku nie jest bardzo spójna, tylko kiedy się nią rysuje, to ona zostawia taki rodzaj proszku, nazwijmy to tak, który się często osypuje. W związku z tym trzeba bardzo dbać o obrazy, nie przenosić ich, nie narażać na wstrząsy, żeby jak najmniej tego się osypało. W związku z tym my teraz musimy się rzeczywiście przyjrzeć tym obrazom dokładnie, zobaczyć, czy się nic z nimi nie dzieje, czy nie wdały się jakieś procesy mikrobiologiczne, na przykład w papier, który jest też podatny na zmiany wilgotności na przykład. Także to dość długi proces przed nami teraz.
1: A najcenniejsza praca z tych, które zakupiliście, to która, twoim zdaniem?
0: To takie dwie właściwie. Moim zdaniem i zdaniem znawców, którzy też wyceniali te kolekcje, jedna praca nie jest pastelem. To jest wyjątkowa rzadkość, dlatego że na rynku prace, które nie są pastelami, pojawiają się naprawdę sporadycznie, bo Witkacy ich po prostu bardzo niewiele stworzył. Malował je do roku gdzieś 24-25, a potem stwierdził, że współczesna publiczność nie rozumie współczesnej sztuki. I to nie ma sensu. On więcej nie będzie walczył, poświęci się filozofii, poświęci się literaturze, a będzie po prostu malował portrety, które sam traktował jako rzemiosło. W związku z tym tych obrazów olejnych, realizujących jego teorię sztuki, tak zwaną czystą formę, jest bardzo niewiele. Powstało ich w ogóle niewiele, kilkadziesiąt. Zachowało się jeszcze mniej, oczywiście, i większość już znajduje się w przeróżnych muzeach, także są zupełnie nie do kupienia. Natomiast w tej kolekcji, którą my w tej chwili zakupiliśmy, znajduje się bardzo ciekawy obraz. To jest obraz znany pod tytułem Śmiejący się chłopiec, przedstawiający też rodzaj autoportretu. Jest to taki jak gdyby portret chłopca, który się uśmiecha szerokim uśmiechem, ale on jest zdeformowany właśnie poprzez tą witkacowską wizję, poprzez te ostre, drażniące kolory, które jak gdyby mają sugerować, że coś tu jednak z tym śmiejącym chłopcem jest nie tak. I kiedy znamy ten portret i znamy też inne fotografie Witkacego, inne jego w tym jego pierwszy w ogóle dziecięcy jeszcze autoportret malowany przez ośmiolatka, to

0: widzimy tutaj pewną ciągłość formy. Widzimy, że ta postać się nam tutaj ciągle pojawia, właśnie takiego uśmiechniętego, ale nieco ironicznie, nieco groteskowo chłopca. Ponieważ ten obraz powstał w roku 1920, czyli tuż po powrocie Witkacego z I wojny światowej, którą, w czasie której przeżywał rzeczywiście traumatyczne wydarzenia, obserwował potem wybuch rewolucji październikowej, widział, co się dzieje z cywilizacją zachodnią, do czego została doprowadzona. Widział, co może nas czekać, kiedy ta cywilizacja pójdzie dalej w tym kierunku. Stąd narodził się ten jego katastroficzny stosunek w ogóle do tego, co się dzieje w XX wieku. Ale też wydaje się, że właśnie wtedy postanowił namalować siebie, odnosząc się do tego swojego dziecięcego autoportretu. Czyli patrząc na siebie, co z niego zostało, z tego chłopca, który kiedyś wierzył w piękno, w sztukę, tak, we wspaniałość, który był pełen optymizmu i pełen nadziei na przyszłość. I co teraz zostało? Jakim teraz jestem człowiekiem? Oczywiście to nie jest takie wprost. To wszystko polega na naszej wiedzy, na naszym domyśleniu się tej historii, ale ona jest bardzo przekonywująca. Obraz ten jest niezwykły zupełnie.
1: 38 prac Witkacego. Każdy, tak jak powiedziałaś, będzie musiał trafić pod oko konserwatora, będzie musiał zostać dokładnie przejrzany, zabezpieczony i tak dalej, i tak dalej. Czyli za szybko wystawy tych obrazów nie zobaczymy.
0: No, widzieliśmy ją 3 lata temu, więc mam nadzieję, że macie ją Państwo w pamięci, ale no nie chcę tutaj zapeszać. Oczywiście już coś powoli się nam tam wykluwa na
1: horyzoncie. To pewnie nie będzie wystawa czasowa, tylko co chwilę będziecie coś odkrywać, co?
0: Też tak być może. Oczywiście, znaczy ja badałam tę kolekcję dość dogłębnie, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że teraz ona się stała naszą kolekcją, to będę miała jeszcze więcej czasu, żeby niektóre wątki odsłonić, bo z Witkacym to jest po prostu jak z głębokim i ciemnym lasem. Im dalej w las, tym więcej drzew i tym więcej ciekawych historii się odkrywa. No,
1: on w ogóle był taki dość ciekawą i charyzmatyczną postacią, jeśli chodzi też o jego prywatne generalnie życie, więc tam odkrywamy naprawdę, tak jak powiedziałaś, on portretował też siebie na różne sposoby, przekazując siebie jakby, nie wiem, pod ukrytą maską dziecka i tak dalej, i tak dalej. Dość nietypowo sygnował też te wszystkie swoje obrazy.
0: Tak, to jest rzecz, która zazwyczaj ludzi bardzo fascynuje, bo ona jest z jednej strony tajemnicza, a z drugiej strony możemy ją dość łatwo wytłumaczyć jednak. Większość tych skrótów jest doskonale znana i doskonale odczytywana, choć oczywiście Witkacy nie byłby sobą, gdyby nie stosował skrótów, które były po prostu jakimś znakiem chwili dokładnie. Do dziś nie wiemy, co znaczą. Ale najważniejsze...
1: Odwieczne pytanie, przepraszam, ciebie, tak? Co artysta miał na myśli?
0: No, najważniejsze to jest jak gdyby jego podział typów portretów. Mhm. Bo Witkacy, tak jak mówiłam, w pewnym momencie przestał malować te dzieła, które uważał za wielką sztukę i realizację swojej czystej formy i postanowił założyć firmę portretową. I jak każdy porządny przedsiębiorca, tej firmie portretowej stworzył regulamin.
1: Tak.
0: Aby klient był zadowolony, nieporozumienia wykluczone, jak brzmiało motto tego regulaminu. I w tym regulaminie oczywiście również musiał wyznaczyć, co klient może sobie zamówić, żeby nie było właśnie tych nieporozumień. I było tam wymienionych 5 typów portretów. Typ portret A, one są zazwyczaj oznaczane literkami T.ABCDE. Plus formy pośrednie, nazwijmy to tak. Typ A to był ten typ, jak to Witkacy sam określał, najbardziej wylizany, czyli taki idealizujący modela. Stosowany najczęściej do postaci kobiecych, ale zdarzały się też męskie, które właśnie w tym typie były malowane. Jest dość rzadki, był najdroższy, dlatego że wymagał od artysty najwięcej staranności, najwięcej pracy, tak, dokładności takiej
1: wycacane,
0: i w projektowaniu i w wykończeniu samego obrazu. Potem był typ B, to był taki typ realistyczny, powiedzmy, czyli tak jak widzę daną osobę, tak ją maluję, choć oczywiście no też zawsze nieco ładniej, wiadomo, że każdy, kto zamawia portret, chce na nim dobrze wyglądać, a nie jak jakiś bohomas. Potem był typ C i tutaj Witkacy sobie ten typ C zarezerwował dla siebie i dla swoich przyjaciół. To był typ obrazów nie do zamówienia. To był typ obrazów najbardziej zbliżonych właśnie do czystej formy, których on sobie eksperymentował z ludzką twarzą, z psychologią człowieka i też typ obrazów, które powstawały często w warunkach towarzyskich, w czasie jakichś przyjęć, spotkań, też często pod wpływem różnych używek, czy to alkoholu, czy nawet jakichś narkotyków.
1: Co też pisał na obrazach.
0: Co też wpisywał wtedy bardzo konsekwentnie, wpisywał zawsze. Ale też dzięki temu się dowiadujemy, bo Witkacemu towarzyszy taka czarna legenda i taka opowieść o tym, jaki to on był, nie wiem, pijak,
1: hulaka,
0: śpun i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To wszystko oczywiście do pewnego stopnia jest prawdą. Nie oszczędzał się artysta, natomiast warto zwrócić uwagę, że wiele z tych obrazów ewidentnie ma zaznaczone, że one oczywiście powstały w typie C, czyli są w tym typie czystej formy. Artysta je zaakceptował jako swoje dzieło. Powstały w warunkach zapewne towarzyskich, ale tam jest wyraźnie napisane NPNP, czyli te oznaczenia nie pił, NP, nie pił alkoholu, NP, nie palił papierosów. Czyli, bo często były takie sytuacje, że rzeczywiście towarzystwo świetnie się bawiło, a Witkacy tak naprawdę siedział obok w pokoju i rysował. I całą noc rysował. Tak było często właśnie w domu Teodora i Heleny Białynickich-Birulów, gdzie często towarzystwo się spotykało na różne przyjęcia i to było towarzystwo naprawdę wysokiej jakości. To były elity ówczesnej II Rzeczpospolitej. Uh-huh. Spotykali się, siedząc przy stole, rozmawiając, oczywiście zajadając coś pysznego, co przygotowała Helena, popijając czymś równie pysznym i rozmawiali po prostu. Rozmawiali o sztuce, o literaturze, o sytuacji politycznej, ale Witkacy, kiedy na przykład znudził się, albo po prostu nie miał nastroju, albo nie odpowiadali mu goście, i tak się mogło zdarzyć, wychodził do drugiego pokoju i zaczynał rysować. I wtedy zdarzało się rzeczywiście, że tych portretów powstało wiele. Najczęściej takie portrety przekazywał, o ile nie były wcześniej zamówione, przekazywał gospodarzom.
1: Natalia Kruszyna, historyczka sztuki i starszy kustosz Muzeum Historii Katowic. Bardzo Ci dziękuję za tą wizytę.
0: Dziękuję bardzo.

0: najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Amtradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Vias de Roca, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, preloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna Cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: najlepszy rok na świecie. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej, aż od 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurcze łydek.
17: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
20: He's psycho.
19: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
21: Hello?
19: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
23: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wielopaki lodów kup 1 z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
24: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
2: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
1: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
2: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepsze.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Hello, darkness, my.

0: everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antiradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
5: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To pewne. Niskie

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
6: taniej masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Dzień dobry wieczór Państwu, śniadanie u Styranego, czas rozpocząć. Na stół wjeżdża jak zwykle porcja gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Tomasz Ambroży Obertyn w Śniadaniu u Styranego, wasza Audrey Hepburn na miarę naszych możliwości. Ja te wszystkie bzdury układam w formę listy przebojów i serwuję wam w Śniadaniu u Styranego od miejsca 10 do 1. Dzisiaj w programie między innymi opowieści z mchu i paproci, czyli o tym, jak dzieci na półkoloniach najadły się w lesie grzybów, chociaż wcale ich nie zbierały. Będzie poradnik parentingowy. Sprawdzimy, czy można na wycieczce potknąć się tak niefortunnie, żeby przebić się na wylot własnym kijkiem trekkingowym. Będzie też news z pogranicza polityki fiskalnej i Erosa. To i wiele innych jeszcze dzisiaj w Antyradiu w Śniadaniu u Styranego do godziny 14. Także bądźcie ze mną, nie oddalajcie się nigdzie. No a teraz gramy.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Porcja absurdu smakuje najlepiej na zimno, jak zemsta, ale na gorąco, takie parujące, gorące absurdy też wchodzą wyśmienicie. Niezależnie od tego, jak wolicie je konsumować, ja je dostarczam i to w dużej obfitości na śniadaniu u Styranego. Tomasz Ambroży Obertyn, wasza Audrey Hepburn, na jaką zasłużyliście. Już za kilka chwil będą u nas opowieści z mchu i paproci, czyli będzie o tym, jak dzieciaczki na półkoloniach YMCA w New Jersey najadły się w lesie grzybów. I tu ciekawostka, w ogóle ich w tym lesie nie zbierały. O co chodzi, tego dowiecie się wkrótce, także pod żadnym pozorem nie wyłączajcie aplikacji Antyradia, tym bardziej, że jak zwykle oprócz porcji gorących, parujących absurdów mamy dla was porcję orzeźwiającego roka, najlepszego roka na świecie, tylko w Antyradiu.
0: Śniadanie ust.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Stary, dawaj do lasu.
11: Nie mam co się ubrać ani spakować.
10: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
11: Nie zdążymy kupić.
10: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
11: Dobra, przekonałeś.
3: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich

0: kart ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Jimi Hendrix.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Dania, Danie u Styranego w Amteradiu.
1: Odliczanie trwa i trwa mać w śniadaniu u Styranego. Ja serwuję wam porcję 10 największych absurdów i to serwuję ją i na zimno, i na gorąco. Miejsce 10. Pakujcie teraz plecaki, ponieważ wybieramy się na wycieczkę za ocean. 13 obozowiczów półkolonii YMCA w East Orange w stanie New Jersey, słuchajcie, zachorowało po zjedzeniu czekoladek z dodatkiem psylocybiny, środka znajdującego się w grzybkach halucynogennych. Jeden z gagatków rozdał słodycze bez wiedzy opiekunów. Dzieci miały od 10 do 13 lat. No, jak uspokajają organizatorzy, nikomu nic poważnego się nie stało, a niezależnie od haniebnego incydentu, dzieci zdobyły na tym obozie bardzo pożyteczne sprawności, jak kopanie latryny, wyznaczanie azymutu czy rozpalanie ognia ziejącego z paszczy różowego słonia.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Już za chwilę w śniadaniu u Styranego news z pogranicza teologii dogmatycznej i medycyny alternatywnej. O co chodzi, tego dowiecie się niebawem, ale uzbrójcie się w cierpliwość. Póki co zapaszcie sobie może jakąś herbatę, zróbcie sobie trzecią kawę. Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać do godziny 14. Wasz Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Ja odliczam. Od miejsca 10 do 1 serwuję 10 największych bzdur. Nie odchodźcie nigdzie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Promocja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, o czym myślisz?
3: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Śmiech.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, najlepszy rok leci z głośników i aplikacji Antyradia. Leci chłodny, orzeźwiający strumień prosto do waszych uszu i serc. No a wasz skąpany w absurdach prowadzący Styrany życiem Tomasz Ambroży Obertyn, ja wciąż odliczam od miejsca 10 do 1, co też wydarzyło się w naszym uniwersum obłędu. Miejsce 9, jak donosi mój ulubiony portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, czyli kryminalki.pl. Legnicy policjanci, słuchajcie, podczas zatrzymania osoby poszukiwanej musieli zmierzyć się z niebezpieczną sytuacją, czytamy. Mężczyzna, który twierdził, iż od 6 lat nie chodzi, nagle wstał i próbował od razu wyskoczyć z okna. No to się zdarza. U mnie w rodzinie do podobnego rodzaju uzdrowienia doszło, kiedy okazało się, że w wakacje na miesiąc przyjedzie do nas teściowa.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Świat za oknami wygląda piękniej, upały stają się bardziej, właściwie mniej uciążliwe, bardziej nadające się do zniesienia, a polskie drogi prostują się i stają się mniej dziurawe. Tak działa najlepszy rok na świecie, który sączy się z głośników i aplikacji Antyradia i potwierdza to każdy. Zostańcie ze mną, Tomasz Ambroży-Obertyn w Śniadaniu u Styranego. Już za chwilę sprawdzimy, czy po otrzymaniu 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów zostaje wydany 7, taki do nieskończoności plus 2 dni. O tym będzie za moment, a tymczasem jeszcze porcja najlepszego roku na świecie pojawi się również.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktorami Show. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Xiaomi to komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: super. Bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Po reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Within Temptation, Metallica, Antyradio, najlepszy rok na świecie. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Odliczanie wciąż trwa. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Tomasz Ambroży, Obertyn na posterunku. Miejsce ósme naszego zestawienia 10 największych absurdów. Blisko 2,5 promila alkoholu miał 33-letni kierowca Volkswagena zatrzymany przez policjantów w Czeladzi. Słuchajcie. Mężczyzna posiada 8 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 6 dożywotnich. Mimo wniosku prokuratury sąd nie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. No, sędzia zwlekał, ponieważ przy 7 dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów można dostać kawę i hot doga gratis.

0: Jeszcze jest wyjechana, część już powróciła, ale niezależnie od okoliczności śniadanie ustyranego trwa i trwa mać w Antyradiu. Tomasz Ambroży Obertyn, ja wciąż jestem na posterunku. No i jako znany ekspert od dzieci, od dziatwy, od wychowania, za chwilę zaprezentuję swój poradnik parentingowy a la śniadanie ustyranego. O co chodzi, tego dowiecie się wkrótce. Tymczasem uzbrójcie się w cierpliwość, a na pocieszenie porcja najlepszego roku. Gra z głośników i aplikacji Antyradia.
1: Śniadanie ustyranego.

0: audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: jeszcze do obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Żółty jesienny liść już powoli gdzieś maluje się na horyzoncie, ale spokojnie, jeszcze wakacje trwają i Śniadanie u Styranego również trwa. Odliczamy 10 największych absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce 7. Teraz czas na poradnik parentingowy a la Śniadanie u Styranego, ponieważ oprócz tego, że jestem waszym styranym życiem prowadzącym, jestem również ekspertem od spraw dzieci, dziatwy. Słuchajcie, bąbelki przewracają się w łóżkach, nudzą się, nie mogą zasnąć. Jest na to sposób. Okazuje się, portal kryminalki.pl donosi. Dzieci nie mogły zasnąć, więc ojciec strzelał z balkonu do aut. No, chciał chyba pokazać dzieciom, że inteligentni ludzie nigdy się nie nudzą. To samo powtarzał zawsze mój stary. Po 7 prowadzę.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, bo każdy dzień jest piękny, kiedy z głośników leci najlepszy rok na świecie, a tego doświadczacie z głośników i aplikacji Amteradia. Śniadanie u Styranego, odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia. Teraz czas na miejsce szóste i news z cyklu Historie Turystyczne. Przenosimy się do USA, słuchajcie. Jak donosi portal Donald.pl, amerykański turysta David Cifaldi upadł tak niefortunnie w czasie próby wejścia na najwyższy szczyt Montany, Granite Peak, że przebił się na wylot własnym kijkiem trekkingowym. Ponieważ przestraszył się rachunku za śmigłowiec, jak to w USA, postanowił zejść z góry na piechotę. Pokonał z kijem w ciele około 16 kilometrów. No tak, to tylko potwierdza tezę, że w górach najlepiej sprawdza się plecak ze stelażem.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: funtami i wirtuami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To pewne! Niska

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Leci muzyka, nikogo nie dotyka. No to może w innych stacjach wysłuchacie Antyradia. Tutaj gramy najlepszy rok na świecie i serwujemy na zimno oraz na gorąco porcje największych absurdów. Odliczanie trwa i trwa mać miejsce piąte naszej listy. Teraz złapcie się pośladków, ponieważ mamy news z pogranicza polityki fiskalnej i Erosa. Poważny portal Wyborcza Biz donosi: znajomy zaproponował za seks 30 tysięcy złotych. Kobieta uzależniła zgodę od decyzji skarbówki, czy będzie musiała płacić podatek. No ja to rozumiem. Co innego oddać się za pieniądze, a co innego oddać pieniądze. Są jednak granice dawania. Się wykorzystywać.
2: To się nazywa grupę seks.
0: Śniadanie ust.

0: Jesienia danie ustyranego w Antyradiu.
1: Słuchacie najlepszego roka na świecie i bardzo dobrze macie włączone Antyradio. Znaczy, że w domu wszyscy zdrowi, a w śniadaniu ustyranego odliczamy 10 największych absurdów. Miejsce czwarte. Teraz news z cyklu Reptilianie, Redemptorianie oraz Illuminati na miarę naszych możliwości. 9 miesięcy temu, słuchajcie, Ministerstwo Kultury złożyło pozew przeciwko fundacji Lux Veritatis ojca Don Tadeo z Torunia, żądając zwrotu 210 milionów złotych. No, na razie sąd okręgowy nie wyznaczył terminu rozprawy. Jak donosi Radio na Z, sprawa utknęła w sądzie, ponieważ przepisy nie określają, jak szybko po wpłynięciu zawiadomienia musi rozpocząć się proces. No cóż, Don Tadeo, jako wytrawny smakosz życia, wie, że procesy przed sądem są jak wino i bezdomni. Zawierają siarczyny, pachną drożdżami, zapytacie. Nie, najwięcej z nich pożytku, kiedy spoczywają w piwnicy.
2: Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Villevolo, a.k.a. VV.
4: This is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 69 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Kanikuła, okres wakacyjny wciąż trwa. Należy się relaksować i nieważne, czy już wróciliście z tego krótkiego urlopu, czy jeszcze wciąż na nim przebywacie. Pamiętajcie, jeśli podróżujecie, zabierajcie ze sobą aplikację Antyradia. Wtedy najlepszy rok na świecie będzie wciąż również gdzieś na helu do waszej dyspozycji. A my tymczasem odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce trzecie. Złapcie się teraz gumowego flaminga, ponieważ mamy wiadomości o sukcesach Polaków. Bartłomiej Kubkowski, słuchajcie, jako pierwszy człowiek w historii przepłynął wpław Bałtyk. Zajęło mu to 55 godzin. W tym czasie pokonał około 160 kilometrów. Bartek wykonał około 160 tysięcy ruchów rękami, co policzyła dla mnie sztuczna inteligencja. Jak twierdzą eksperci i rodzice spędzający urlop z dziećmi na helu, to prawie wystarczy, żeby woda w Bałtyku zaczęła sprawiać wrażenie ciepłej.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i powolutku zaczynamy szczytować, można powiedzieć, w Śniadaniu u Styranego, ponieważ zbliżamy się do szczytu, do miejsca pierwszego naszej listy przebojów 10 największych absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu, ale jeszcze chwila, uzbrójcie się w cierpliwość, teraz srebro, czyli miejsce drugie. Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz importu robotów humanoidalnych do kraju. Czytamy, powołują się na kwestie bezpieczeństwa. Chiny, które w największym stopniu dotknie taki zakaz, już zapowiedziały ostrą reakcję. Jeśli strona amerykańska będzie uparcie trwać przy swoim, Chiny stanowczo zastosują środki odwetowe, zapowiedział rzecznik chińskiego ministerstwa. No, naślą na nich swoje cyborgi. Wygląda na to, że trzeci sezon świata po 2020 reżyseruje jednak James Cameron.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
7: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
6: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
7: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
14: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
13: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
14: Znam ten sposób. Kosztowny.
13: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
14: To dlatego taka koperta.
13: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
15: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
16: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
17: Pralka Electrolux Sensi Care. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i nadejszła ta wiekopomna chwila. Droga słuchalności, dotarliśmy do miejsca pierwszego naszego dzisiejszego zestawienia 10 największych absurdów, które ja serwuję w śniadaniu u Styranego na zimno, jak lubicie, i na gorąco w formie parujących bzdur. Miejsce pierwsze naszego dzisiejszego zestawienia. Czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Mój ulubiony portal kryminalki.pl donosi w takim nieco biblijnym stylu: balon z podczepionym ładunkiem wleciał z Białorusi i wylądował na polu. Zatrzymani Litwini, którzy przyjechali na miejsce. Z kolei, jak napisano w piśmie, odjechani Litwini, którzy nie przyjechali na miejsce.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i jak mawiał mój wykładowca, profesor mniemanologii stosowanej, Jan Tadeusz Stanisławski, to by było na tyle dzisiaj w Śniadaniu u Styranego. Za udział wziął Tomasz Ambroż Obertyn. Bardzo wam dziękuję. Wracam do was w kolejny weekend, również o tej niezwykłej porze, od 10 do 14. W końcu mamy kanikułę, okres wakacyjny, ale bądźcie ze mną koniecznie. Natomiast od poniedziałku do piątku para z głośników wspólnie z Sandrą Hajduk-Popińską będziemy się z wami bawić szampańsko od 16 do 20, czyli popołudniami. Trzymajcie się, miłego weekendu, nie wyłączajcie Antyradia, ponieważ nadal gra. Do usłyszenia. Buźka.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Wszystkie struny rocka w Amd Radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Manson tym numerem zapowiada swój nowy album One Assassination Under God Chapter 2. Ta płyta ukaże się już w najbliższy piątek, 14 sierpnia. Album numer 13 w dyskografii pana Merlina, jego zespołu oczywiście. A dzisiaj sobota 8-8, czyli 8 sierpnia, przy mikrofonie razem z wami Bartek Synowiec. Tak, zaczynamy wszystkie struny rocka Avanty Radio.

To Leny Krawic w Antyradiu, a obecny tydzień na naszej antenie kręci się przede wszystkim wokół formacji Judas Priest, która nie tak dawno zagrała na warszawskim Torwarze, no i wydała też najnowszą składankę The Best Of. Tę właśnie składankę będę miał dla Was dzisiaj na winylu w połączeniu z paroma fajnymi Judasowymi gadżetami. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gviazdy Roka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 2,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

Antyradio. Gramy najlepszy rok. Alter Bridge. T-Love. Blues Brothers.

rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Iron Maiden z legendarnej płyty Powerslave. Całkiem niedawno były długoletni perkusista Maidenów, czyli Nico McBrain, został na spotkaniu z fanami poproszony o uporządkowanie dyskografii Iron Maiden, szeregując płyty od jego zdaniem najlepszej do najgorszej. No i Powerslave znalazło się tuż poza podium na miejscu czwartym w prywatnym rankingu Nico. Pierwsza trójka zdaniem pana McBraina to A Matter of Life and Death na pierwszym, dalej Peace of Mind i Senjutsu, a na ostatnim miejscu postawił debiut Maidenów, czyli płytę zatytułowaną po prostu Iron Maiden. Trzeba się nieźle nagłowić, żeby sporządzić taką listę, jeśli chodzi o dyskografię Iron Maiden. Nie zazdroszczę. W przypadku Metallica, która właśnie pojawia się na antenie Antyradia, pewnie byłoby troszkę łatwiej.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

To zawsze fajna sprawa, wrócić do którejś ze starszych płyt Pearl Jam, co nie oznacza oczywiście, że nowe też nie są fajne, ale jak się słyszy takie Given to Fly z albumu Yield, to przypominają się stare, dobre czasy z końcówki lat 90. Ale fajnie się też słucha starych numerów Judas Priest, a ich trochę znajdziecie na ich najnowszej składance The Best Of. Mam ją na winylu, do oddania oczywiście. Do tego winyla dorzucę też czapkę z daszkiem i breloczek. Jeśli ktoś chce zdobyć taki piękny zestaw, zadanie konkursowe brzmi następująco. W ostatni czwartek w naszych social mediach pojawił się fragment mojego wywiadu z Robem Halfordem, w którym uczę go wymawiać pewne polskie zdanie. Proszę odszukać ten filmik i napisać, o jakie zdanie chodzi. Mój mail to bartek@antyradio.pl, co też po polsku powiedział Rob Halford w trakcie tego wywiadu. Winyl, czapka i breloczek Judas Priest do zgarnięcia.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Stary, dawaj do lasu.
5: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
4: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
5: Nie zdążymy kupić.
4: Zamówimy do 23:00 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
5: Dobra, przekonałeś.
3: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Kult.
18: Czy myślałaś o tym, co się może stać, więc

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

John Jett Fant Radio o tym, że nie dba o dobrą reputację. To jest kawałek z debiutanckiej płyty solowej John Jett, która wcześniej występowała oczywiście w odnoszącym sukcesy zespole The Runaways. I co ciekawe, gdy John Jett po rozpadzie zespołu The Runaways nagrała ten solowy materiał, zderzyła się ze ścianą, bo aż 23 firmy fonograficzne odmówiły wydania jej płyty, uważając, że grająca ostry rock kobieta nie sprzeda się na rynku, wobec czego John Jett założyła własną niezależną wytwórnię Blackheart Records, no i pierwsze egzemplarze tego debiutu sprzedawała bezpośrednio z bagażnika samochodu po koncertach. Jak się okazało, co najmniej 23 ekspertów muzycznych z wytwórni muzycznych nie miało racji co do przewidywań dotyczących John Jett. Prawie 50 lat później jej piosenki dalej są grane w radiu, a nawet w antyradiu. No to teraz kolejny nieśmiertelny hit, ale w nieco odświeżonej wersji.

promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem

0: przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Player antyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z

0: Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

The Rolling Stones i Mr. Charm z najnowszej płyty Stonesów Foreign Tongues i to jest bardzo fajna rzecz do omówienia, bo człowiek kiedyś jako dziecko słyszał piosenki tego zespołu w radiu i nie spodziewał się wtedy jeszcze, że 30 lat później ci sami panowie dalej będą nagrywać i wydawać nowe płyty, za to z pewnością Stonesów należy szanować. Bartek Synowiec, kłaniam się, słuchacie Wszystkich Stron Rocka w Antyradiu w sobotę, 8 dzień sierpnia.

za nami grupa Hailstorm, a ja przypominam o konkursie, w którym do wygrania jest winyl Judas Priest The Best Of, czapka z daszkiem Judas Priest oczywiście oraz bryloczek z logotypem tego zespołu. Zadanie konkursowe dziś polega na odnalezieniu w naszych social mediach filmiku, który został opublikowany w czwartek. To jest fragment mojego wywiadu z Robem Halfordem, w którym uczę go wymawiać pewne polskie zdanie. Pytanie brzmi, co to za zdanie? Napiszcie je do mnie na bartek@antyradio.pl, a weźmiecie udział w grze o winyla i gadżet Judasów. Bartek@antyradio.pl. Czekam.

0: Music.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Queen, I Want It All w Antyradiu. Ta piosenka, nie ma co kryć, brzmi jakby idealnie nadawała się do setlisty koncertowej, ale nie wiem, czy wiecie, Freddie Mercury nigdy nie zaśpiewał jej na żywo. Queen zaprzestało koncertowania po trasie The Magic Tour w 1986 roku z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Freddiego, a I Want It All to oczywiście utwór z albumu The Miracle, wydanego 3 lata później, ależ to byłby czad usłyszeć ten kawałek na żywo z Freddiem na wokalu. Niestety. Lecimy dalej. Czas na The Doors.

0: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa

0: Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
9: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

Kasia Nosowska i jej najnowsza piosenka Sos Chaosu w Antyradiu. Dziś sobota, 8 sierpnia. Słuchacie wszystkich strun rocka. Przy mikrofonie Bartek Synowiec. Jestem z wami do godziny 18, czyli niewiele czasu już pozostało. Za chwilę przypomnę, jak można dzisiaj zgarnąć fajne rzeczy od Judas Priest, a na razie Evanescence, potem będzie Sisters of Mercy.

tak jak obiecałem, Sisters of Mercy i w Antyradiu, to już za nami. Tymczasem po raz ostatni przypominam o tym, że dzisiaj do zgarnięcia w tygodniu z Judas Priest w Antyradiu jest winyl Judas Priest, The Best of Judas Priest, do tego jeszcze broloczek i czapka z logotypami tego zespołu. Wszystko pochodzi z oryginalnego merchu Judasów. Zadanie konkursowe: należy odnaleźć filmik w naszych social mediach, w antyradiowych social mediach, opublikowany w ostatni czwartek. To jest fragment wywiadu z Robem Halfordem. Rob Halford wymawia tam pewne polskie zdanie. Co to za zdanie? Bartek@antyradio.pl. Tutaj napiszcie do mnie odpowiedź. No i jest szansa na zgarnięcie winyla i fajnych gadżetów od Judasów.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
18: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
19: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
18: Co? Ciebie stać.
19: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
18: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
20: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
21: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
22: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
23: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
7: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
7: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
1: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Holy Diver, klasyk od grupy Dio. Piosenkę niedawno skoverowała grupa Primus i też to fajnie wyszło. Ten Primus, który oczywiście w ostatni czwartek grał w Warszawie na letniej scenie progresji. Czas na rozwiązanie konkursu. Pytałem o to, jakiego polskiego zdania uczył się wymawiać Rob Halford w jednym z filmików na naszych social mediach. Chodziło oczywiście o zdanie "we mnie jest rock", czyli niedawne hasło reklamowe antyradia. No i zaraz sprawdzam maila, wysyłam do kogoś z was winyl, czapkę z daszkiem i breloczek Judasów. Potem wybieram się na jakiś czas na urlop, więc do usłyszenia za jakiś czas. Bartek Synowiec, trzymajcie się.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dzień dobry, minęła 18. Paweł Chowaniec, zapraszam do godziny 20. Najlepszy rok na weekend, taki wakacyjny. Upały dały popalić i burze też lokalnie, a po burzy wiadomo co przychodzi. Dzisiaj trochę nowości, trochę klasyków. Sprawdzę też dla Państwa same dobre wakacyjne wiadomości. Wakacyjny czas, wszystkiego dobrego dla tych, którzy podróżują gdzieś, szerokości życzę. A my też jedziemy. Jet, I'm gonna be my girl. Chowany, zapraszam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: To nowy Green Day, a do kin ma trafić film o początkach zespołu. Teraz klasyk, który bardziej jest znany z tej wersji Ike'a i Tina Turner. No, niekiedy z coverami jest tak, że przewyższają oryginał i chyba w tym wypadku tak właśnie jest. Nie powracamy jednak do wersji Tina Turner, ale do oryginału Proud Mary. Został wydany jako singiel w 1969 roku przez zespół Creedence Clearwater Revival, a utwór ten w 1998 roku został wprowadzony i słusznie do Grammy Hall of Fame. Umieszczony również na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. No to robimy głośniej, bo lubię.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: emocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
3: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
2: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
3: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Najlepszy rok na weekend w Andy Radio. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Depoli za nami, a przed nami trasa koncertowa, na którą czeka cały świat. Faith No More i System of a Down. Cudowna mieszanka. Jeszcze w pamięci mamy te warszawskie koncerty, a tu pojawiła się fantastyczna informacja. Czytam w teraz roku, że w 2027 roku System of a Down zagra trasę koncertową po Australii i Nowej Zelandii w towarzystwie Faith No More. Albo Faith No More zagra w towarzystwie zespołu System of a Down. Byłem na koncercie w Krakowie Faith No More. No, naprawdę rewelacyjny. Wyszli na biało. Czekamy na nich. Może też w Europie pojawi się taki piękny zestawik. Kto wie?
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Obracam w palcach złoty pieniądz. Dobry sobotni wieczór z odpowiednimi temperaturami, trochę lżej, tak? Mam nadzieję, że Państwo spokojnie jadą do miejsc docelowych, dobrze się kręci z Antyradiem i obraca w palcach złoty pieniądz. A ja sobie czytam, że Hikaru Kurabayashi, chyba tak się wymawia to nazwisko, wygrał 100 tysięcy dolarów za program pozwalający przewidywać, w jaki sposób mogą składać się złożone konstrukcje przypominające origami. Młody Japończyk połączył zainteresowanie tradycyjną sztuką składania papieru z zaawansowaną matematyką i oprogramowaniem. No i proszę, składał i wyskładał 100 tysięcy dolarów. Brawo! Za chwilę godzina 19.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym.

0: zrobienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
1: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dobry wieczór, minęła 19. Paweł Kowaniec, kłaniam się nisko, ponownie w sobotni, letni, dobry, wakacyjny czas. Mam teraz dla Państwa prawdziwy klasyk na kolejną godzinę wspólnego bycia. Wycieczka osobista 29 kwietnia krakowska Tauron Arena została zaczarowana nie tylko przez tę poetycką dorożkę, tylko dźwięki mistrza gitary. I mogę powiedzieć, zobaczyliśmy jednego z ostatnich żyjących strażników klasycznego bluesa, Erika Claptona. Wtedy pojawił się w Krakowie, teraz pojawi się u nas chowany. Zapraszam do 20.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Polecieliśmy sobie z Lejlą, retoryka frwania w dalszym ciągu obowiązuje. Ten pan, Leny Krawiec, również się pojawił u nas 16 lipca w Ergo Arenie w Gdańsku, a rok temu na Śląsku w Gliwicach, więc można powiedzieć, że chyba mu się podoba. Pierwszy raz wystąpił w 2004 roku, bodajże to było, w 2004 roku na lotnisku Bemowo w Warszawie. Można powiedzieć, że rok konserwuje. Teraz White Lines, I Don't Want to Go to Mars.
0: Najlepszy rok na weekend w

0: Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczeńska, organizator festynu białczeńskiego.
4: Antiradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: The Cult i oni w młodości szukali swojego brzmienia. W Teraz Roku czytam ich wspomnienia. Ówczesna prasa muzyczna w Londynie skupiona była wokół dwóch pubów. Jeśli nie wpasowałeś się, patrzyli na ciebie jak na dziwaka z północy. Czuliśmy się outsiderami. Gdy więc odnieśliśmy pewien sukces, skoczyliśmy na głęboką wodę. Nasze pokolenie to fani punk rocka, którzy nauczyli się grać. Nie chcieliśmy brzmieć jak kiepska wersja naszych ulubionych zespołów. Szukaliśmy własnego brzmienia. I w tym pewno jest sukces. Teraz Nazaret o miłości będzie. Love Hearts w Antyradiu.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: The Last Ones in the Shadows. No, ta piosenka dała im sukces z 2003 roku. Jest latka lecą, a klasyki są z nami. Na koniec pieśń wielka. Przenosimy się, proszę Państwa, do połowy lat 80. Czasy PRL-u parszywe, ale muzyka była wspaniała. Żegnam Państwa, było miło. Paweł Chowaniec, do usłyszenia. Na koniec wypuszczę jeszcze, no bo miałczy mi tutaj kocice TSA.
0: Najlepszy rok na weekend w Anglii.

0: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie cena!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
13: To reklamie.

samego końca, moi drodzy, bo chciałem także posłuchać razem z wami reakcji publiczności Lottery Winners, którzy otworzyli tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata, a my, no dosłownie jeszcze kilka ładnych godzin temu, wciągaliśmy ten niesamowity zapach w tym momencie, wtedy już rozgrzanego pola, czystego, to jest coś niesamowitego, czyste pole, które się tak szybko oczyściło, ale ogromnie w tym pomagaliście wy, którzy byli na tegorocznym największym festiwalu świata, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że w ogóle byliście i teraz musimy was posłuchać, no bo to jest właśnie taka audycja zawsze, kiedy przyjeżdżamy, kiedy jeszcze mamy w oczach, mamy w uszach, mamy w sercach to wszystko, co tam się działo. Teraz chcemy posłuchać was, jak wy odebraliście tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Mogę o nim mówić nieskończoność, mogę o nim opowiadać i opowiadaliśmy sobie już stamtąd w ostatni poniedziałek, w ostatnią środę na miejscu, mówiąc o tym, czego się spodziewamy, a później także Antyradio przekazywało wam wszystkie chwile bardzo gorące, a my dzisiaj chcemy się z honorem podzielić tym, co już słuchaliśmy jadąc do Warszawy. I powiem wam, że koncerty zjawiskowe, koncerty niebywałe, koncerty z takim niesamowitym przesłaniem. Nie było zespołu, który by nie... No nie wydał z siebie pięknych słów w stronę was, bo ten festiwal jakby prowokuje, ten festiwal pokazuje, ten festiwal zaskakuje, a tym bardziej tych wszystkich, którzy po tych festiwalach artyści jeżdżą i dużo rzeczy w świecie zobaczyli, dużo rzeczy poczuli, ale ten nasz festiwal, publiczność, kolory, wszystko, cała organizacja pokazała, że są w rzeczy, w miejscu absolutnie wyjątkowym. Orbit Culture otworzyli, wokalista przeżył ten gorąc, który wtedy panował pierwszego dnia najpiękniejszego festiwalu świata. Luke także się bał, mówił: Jurek, to jest za dnia, będzie wszystko, nie będzie widać na tych naszych ekranach tej przygotowanej całej narracji naszej, którą tutaj mamy. Nic nie uciekło, zrobiło się jeszcze pięknie, zrobiło się jeszcze bardziej... No tak filmowo, a więc film Chłopi, ten rysunkowy, te rysunki, nie rysunkowe, ale taki malowany, który przechodził w realizacji na to, co się działo pod sceną. Film w filmie, look, niesamowity koncert.

Luke Orchestra, Reber Babel, koniec lata, taki wytutu tego utworu, ale to, co się działo na tej scenie, coś wspaniałego, muzycy, chóry, tancerze, instrumenty polskie, odtworzone po latach, wydawało się, że już one są zaginione, to wszystko Luke wspaniale zebrał w całość i raczył nas tymi dźwiękami niesamowitymi. Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni, że dajecie nam przestrzeń, by na Poland Rocku zrobić Marsz Równości. Już 7 raz magia festiwalu objawiła się, gdy dzień przed marszem wyszło, że nie będzie jeden z dwóch jeżdżących konstrukcji muzycznych. W radiu festiwalowym poszedł komunikat, że potrzebne nagłośnienie i w 3 minuty zgłosili się chłopaki z Akademii Realizacji Dźwięku z ASP. Dali kable i głośniki. Pomorze Zachodnie pożyczyło skrzynki, na których stanęły głośniki sąsiedzi, solidny wózek. Na nim postawiliśmy skrzynki i drugi, na którym pojechał akumulator użyczony przez Sexy Wolf. I tak w krótkim czasie ludzie bezinteresownie pomogli nam rozwiązać problem i mieliśmy przecudowny marsz Pacia, Alan, Nora, buziaki dla Chodora. Te marsze widzę gdzieś tam z daleka są. Cały czas jak biegamy, my się już to potem wszystko jedno na drugie nakłada, który to marsz, który to jest bieg, kto go organizuje, ale jest ruch, to jest chyba najważniejsze. Karmel, pan ze Śląska, napisał: hejo, ile było ludzi w tym roku i w którym regionie planowana jest kolejna edycja, bo rozsiewana jest dezinformacja. Dziękuję za wspaniałe przeżycie. Karmel, nie liczymy, przestaliśmy już od paru lat liczyć, było nas po prostu dużo. A gdzie będzie festiwal? No, musimy ten jeszcze jakby zamknąć, spotkać się z miastem, przegadać parę spraw i wtedy będziemy decydowali. To był mój 21 przystanki, zdecydowanie najpiękniejszy. Z Czaplinka zabrałam ze sobą nie worek, a wór cudownych wspomnień. Właśnie gdy to piszę, to lecą mi jak grochy łzy szczęścia, że tyle nadane było mi przeżyć i smutku, że za krótko, że szybko ten piękny czas minął. Oprócz niesamowitej atmosfery, magicznych koncertów, dla mnie najpiękniejszym wspomnieniem tegorocznego festiwalu jest to, że mogłam oddać hołd powstańcom na dużej scenie w obecności Sławosza. Ja, zwykła wrocławska aptekarka, ta chwila była dla mnie kosmosem, widok rozwijającej się flagi i morza ludzi. Był to dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie i najcenniejsza biegowa nagroda. Nawet ktoś ze stawu powiedział: chyba masz wolę u prezesa, że jesteś tutaj teraz. Dziękuję, Biurek, że pamiętałeś o mnie w gąszczu tylu festiwalowych spraw. Tworzymy tutaj czy w naszej klasie rodzinę, a ja nie jestem anonimowa. Tu jeszcze jest opis o tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji z Michałem i jego tatą. Michałem, młodym, bardzo chłopakiem, perkusistą orkiestry dorosłych dzieci. Nie zostawiliśmy go samego, piszesz, a słowa: jesteśmy z wami. I ta cisza podczas robionego zdjęcia mówi wszystko, jaką atmosferę potrafimy stworzyć nie tylko w zabawie, ale także w tak dramatycznym momencie. Kasia z Wrocławia. Tak, to był moment niesamowity. Wendet zagrał na dużej scenie. Orbit Culture.

tam właśnie skończyliśmy praciuszki na po festiwalu trochę. Praleczek wyszło wczoraj, cały dzień suszenie namiotów, ogarnianie, rozpakowywanie. A festiwal jak zawsze super. Świadectwo odebrane, bieg zaliczony, akumulatory naładowane. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, a szczególnie moją rodzinkę. Adam z Gniewkowa, drugi Jurku i Chodorze. Kiedy minął ten tydzień? Gdzie? Jak? Choć do zakończenia festiwalu nie minęły nawet dwa dni, to już ogromnie za wami wszystkimi tęsknię. To był piękny czas. Mój najlepszy festiwal w Czaplinku. Top 2 w ciągu ostatnich 13 lat. Ściskam mocno was, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, Tomcia z Pokojowego Patrolu i fanklub Dziwnej Wiosny. Cały Pokojowy Patrol oraz wszystkich pięknych ludzi, których spotkałam i poznałam w domu. Kocham was, Klementyna. Czapki z głów, dobry wieczór. Dla ciebie oraz dla osób, które przyczyniają się do masy dobra płynącej z organizacji festiwalu. Bo przecież wszyscy wiemy, że festiwal to nie tylko ten czas na przełomie lipca i sierpnia, ale festiwal to moc dobra, która rozlewa się na cały rok, a później na lata wylewa się do tkanki świata. Ludzkość tak bardzo potrzebuje tej idei opartej na miłości. Dziękuję, Robert. Siema, niestety w tym roku kolega zablokował mi możliwość wyjazdu na najpiękniejszy festiwal świata i tym samym ominęły mnie koncerty chociażby ADHD i Dżemu. Pierwszego dnia Luki Rebel Babel Orkiestra zrobili mega klimat. Już drugiego, dzięki koncercie zespołu Łzy, znowu poczułem się, jakby był nastolatkiem. Niestety, ale trzeciego dnia nie znalazłem nic dla siebie. Nie zdążyłem jednak później, pojechałem na koncert fenomenalnej kapeli Dziac ze Skabiny, Stal się leje, moc trukle i ekspod Wadowic. Jestem pełen wdzięczności do moich kolegów i koleżanek z grup Pokojowego Patrolu Info oraz bliskich z grupy Peace Rangers. Choć w tym roku nie obecnie jako grupa, ale obecnie jako uczestnicy festu i członkowie innych patrolowych grup oraz do wszystkich patrolowców, których spotkałem. Patrol to niezwykli ludzie z supermocami otwartości, serdeczności i przyjaźni. Dziękuję za ognisko Poloneza i wspólny spędzony czas. Pozdro Maciej Gessler Wojnicki, grupa Peace Rangers. Moi drodzy, wczoraj tak dziękowaliśmy patrolowi, wtedy rozpalamy ognisko, tak, tańczymy Poloneza, bawimy się, gadamy ze sobą, ogromna ilość rozmów, którą na którą wtedy mamy czas. Robimy to o godzinie 19 i zaczynamy po prostu sobie ten czas spędzać już w dużym, ogromnym luzie. Mysłowic, co to się działo? Moi drodzy, co to był za koncert? Coś niesamowitego. Posłuchajcie zresztą sami.

festiwalu, piekielnie gorący. Pierwszy dzień festiwalu, piekielnie gorący. I od wielu lat nie było tego, na co ja zawsze czekam. Ciepła noc i Mysłowic, i ten koncert, i przeogromny tłum ludzi. Więc jak mnie pytacie, ile było ludzi, no to właśnie tak, dużo, bardzo dużo. Siema Jurek, nakarmieni duchowo i mentalnie, wypełnieni po brzegi ogromem przeżyć i nieustającego zdumienia, a także wdzięczni i szczęśliwi, teraz łapiemy oddech nad naszym wspaniałym morzem, skąd pozdrawiamy najserdeczniej na świecie Ania i Paweł z Krakowa. Jesteśmy Zasią cholernie zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w tej prywacji, jaką nam przygotowaliście. Pozdrowienia dla ekipy ZBC, Domowej Orkiestry Sztabów Zagranicznych. Jurek, ogromne dzięki dla całej ekipy, która zadbała, aby ten festiwal mógł się odbyć. Dzięki dla ekipy autokarem na Woodstock, Neon Piona dla Was za bezpieczną podróż na festiwal. Mirek, dzięki za podwózkę do Mielna. Pozdrawiamy tu Linu Mocno, Krystianin, Asia. Ależ to były piękne 3 dni. Piszę 3, bo po koncercie POD trzeba było wracać i nie było mnie w sobotę. Przeżyłem kilka świetnych koncertów. MW, genialna Kasia Lins, Daria ze Śląska, Lipa Ali, Dziwna Wiosna, Godsmack, Wiraszko, Drzem czy Mysłowic. Kilku musiałem odpuścić, naprawdę żałuję Kowalnowski, bo tu wybrałem Drzem. Pozdrawiam stały uczestnik od drugiego przystanku, Tomasz. A tak naprawdę, Jurku i ekipo, chciałbym Wam podziękować. Ja z tych, co nie, co doceniają, wychodząc z założenia, że skoro festiwal jest za darmo, to nie mam prawa wymagać i narzekać. Każdy koncert bezpłatny, pole namiotowe bezpłatne, a w tym gronie, ile jest przecież muzycznych par do grania każdego z tych zespołów, to przecież koszt po Waszej stronie. Dziękuję, że nadal tworzycie to wydarzenie. Wychodząc ze studia, zostańcie z tymi słowami. Wzruszam się podczas koncertu, wzruszam się podczas corocznego zakończenia i to wszystko w Polsce. Dziękuję, bardzo dziękuję. Jesteście autorami niesamowitej inicjatywy. Pamiętajcie o tym każdego dnia. Pozdrawiam PJ, a ja usłyszę Dropkick Murphys, którzy także dali się ponieść atmosferze, dali się ponieść energii. No i te bostońskie szanciory w takim wydaniu punkowym, no zabrzmiały genialnie podczas tego pięknego, kolorowego i bardzo gorącego dnia, pierwszego dnia najpiękniejszego festiwalu świata.

zgryźliśmy chrapki na nich ogromną, ale nie udało nam się ich ściągnąć. Tym razem dojechali, świetnie się bawili. Jesteśmy przeogromnie wdzięczni za to, że po raz kolejny obdarzyliście na zaufanie. Udostępniliście nam dwa sektory, dzięki którym mogliśmy stworzyć bezpieczną, przyjazną i pełną ciepła przestrzeń dla najmłodszych uczestników najpiękniejszego festiwalu świata. To był festiwal, który na zawsze pozostaje w naszych sercach i wspomnieniach. Kolejny raz mogliśmy patrzeć, jak nasze dzieci chłoną niepowtarzalny klimat Poland Rock Festival. Z szerokimi uśmiechami uczestniczyły w warsztatach, zabawach, odkrywały nowe pasje, a później z ogromnym entuzjazmem skakały pod sceną, śpiewały, tańczyły i przeżywały koncerty tak, jak tylko dzieci potrafią, całym sercem. Dla nas rodziców był to bezcenny widok, patrzeć, jak dzieci odnajdują się w tej niezwykłej atmosferze wolności, wzajemnego szacunku, życzliwości. Było największym, najcudowniejszym prezentem. Tutaj przy okazji organizatorka tego, no w ogóle z taką energią jest Paulina i chłopcy z Łobza. Spotkaliśmy także się na rozdaniu świadectw. Bardzo serdecznie pozdrawia bliźniaczkę 18-miesięcznego Kazia, zwariowaną piątkę urwisów od Mo, naszą księżniczkę Zuzę, wiecznie uśmiechniętego Borysa. Czyli zabawa cudowna, ale właśnie takie oddolnie tworzenie takich miejsc, jak właśnie wioska, tak byśmy to mogli nazwać, dziecięca, powoduje, że my także wiemy, że możemy na was liczyć, że będzie jeszcze bardziej bezpiecznie. Kolejny raz wracamy z sercem pełnymi radości, wdzięczności. Jesteśmy szczęśliwi jak zawsze, mimo że przez nogiem ciut wolniejsza. Nie odpuściłem, starałem się uczestniczyć w jak największej ilości wydarzeń. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przy WW, Jucho, ADHD, Nocnym Kochanku, P.O.I.D., Kobra Nocce. Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. To jedna z nich, Godsmack, Nasze Światełka, ogromny księżyc, tyle i muzyka. Nic więcej nie trzeba było mówić. To był moment, który na zawsze pozostanie w naszych sercach i będzie jednym z najpiękniejszych wspomnień z tegorocznego Poland Rock Festiwalu. Jeszcze tutaj pisze Ania i Paweł, modelarze wszystkich krajów, łączcie się. Jak upał był okrutny, ale nie miał znaczenia. Jak co roku stanęliśmy z dłonią na sercu i z ogromnym wzruszeniem powtarzaliśmy słowa festiwalowej przysięgi. Później to pokazywaliśmy na naszych wielkich ekranach. Powiem wam, że i mnie to też bardzo wzrusza, ten ogromny tłum, te flagi machające i to, że po prostu ludzkość w ten sposób się tak wspaniale bawi. Wydawałoby się, że jak to wyjdzie. Bum, bum, orkiestar. To był drugi dzień, gdzie już nie było tak upalnie na szczęście. Ale to, co tam się wydarzyło, bum, bum, orkiestar, Nic po nie oraz Urwani z wesela. Słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, że za rok to taką muzą byśmy chyba chcieli zakończyć festiwal. No,

cała ekipo. Dziękuję za tak wspaniale przygotowaną infrastrukturę, za cudowne koncerty, za uśmiechy pokojowego patrolu, za uśmiech niebieskiego patrolu, za uśmiech pełną gębą na rozdaniu świadectw. Joli ze Szczecina za pogawędkiem, Basi za dobrą zabawę pod sceną na Albarozie, Monice z przystanku za tulasy na Happy Set. Jurkowi dziękuję za przynoszenie fryteczek i kocyka. Tęsknię już bardzo. Joasia z Ryczywą. Dziękuję Ci, Jurku, i Wam wszystkim za kolejny piękny festiwal. Było cudownie. Wspaniałe koncerty. Dziękuję wszystkim za spotkania, przytulasy, rozmowy i pięknie spędzony czas. Akumulatory naładowane, ale parka nam się zepsuła, tu fura prania po 9 dniach wyjazdu. Ściskam Was wszystkich mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną. Tak się cieszymy, jak Was widzimy. Nie poświęcamy Wam dużo czasu, Panie Diable, i całej reszty, ale znowu się taki moment, żebyśmy mogli sobie wieczorem kiedyś usiąść i po prostu porozmawiać. Tak, jak to lubią Polacy. Przepięknie, przepiękne te momenty wejścia do domu. Ja także wpadłem do domu, wyjąłem, zapakowałem całą pralkę, włączyłem. Myślę, że tam dzidzia to teraz by wyszła, się wyciąga i rozwiesza. Nie było tego aż tak dużo. W sumie na okrągło byliśmy za sceną. Tam mieliśmy swój parkomat. Tam spaliśmy, tam byliśmy. W związku z tym tego kurzu dużo przywieźliśmy. W tym roku przyjechałam już na otwarcie bramy, spędziłam piękny czas wraz z moją cudowną ekipą domowej orkiestry, fanklubem ZBC. Ściski dla Was przeogromne. To były dni pełne dobrej energii, muzyki, tańca. Warius Max, Ewelina Flinta zaczarowali małą scenę, a Helenie Oci oraz Nocy Kochanych dali niezapomniane koncerty na dużej scenie. Wziąłem udział znowu w biegu po liście sukcesom, raz pierwszy raz w biegu odlot, już wiem, że nie ostatni. Na SP również spędziłam przemiły czas podczas inspirujących spotkań, a w tym roku jednym z gości był bardzo wyczekiwany przeze mnie Sławosz Uznański. Wiśniewski, Ania ze Szczecina pozdrawia. Wróciłam wczoraj cała i zdrowa. Pierwszy raz byłam w Czaplinku, pierwszy raz jechałam sama, zalogowałam się w ekipie, którą znam, lubię, w której poznawałem non-stop kogoś nowego. Sandra Zbędkowa, która wróciła po 5 latach na festiwal i cieszę się, że taką właśnie podjęłam decyzję. Robert napisał: taki chór jak ten śpiewający podczas koncertu zespołu Myslowic, to jest dopiero chór. Tysiące kroków, piękne słońce, fantastyczni ludzie i koncerty sztos. Nocy Kochanek, Dżem, Myslowic, Lej Mi Pół, oj długo by wymieniać. Kolejny bieg po liście sukcesu zaliczyliśmy, medale wędrują do kolejki, no i nasze pełne uśmiechu spotkania klasowe. Dziękuję Wam za wszystko, pozdrawiam Anię i Tomek z Pakości. God smak, moi drodzy. No jest na ustach wszystkich, a jest wszystkim także na ustach prasy amerykańskiej. Wyjechał oczarowany, spotkał się, przybiliśmy piątkę, rozmawialiśmy przed koncertem, chciał się więcej dowiedzieć. Czytają nasze foldery, czytają plakaty specjalnie przygotowane, które są rozwieszone w ich garderobach. I nie mógł uwierzyć, że jest to darmowe, że organizujemy, my jako fundacja chcemy podziękować. Nie mógł uwierzyć, że jest tyle ludzi, ale także był pod mega, mega wrażeniem całej organizacji. Napisał takie słowa, że aż głupio to o tym mówić. A gościu przecież jest bardzo znanym, muzycznym, takim niezależnym twórcą. I mówi: z niejednego pieca chleb już się jadło. Ale to, co tu jest, to widać, że nie chodzi o pieniądze. To nie jest biznes, to jest za darmo. I to ma taką ideę. Godsmack. Niesamowity koncert.

Godsmack, ale także Koszyn stał się taką ambasadorką naszego festiwalu, pisząc z ogromnym entuzjazmem o tym, jak ten festiwal był przez nich, przez tych artystów odbierany, jak się na nim czuli. Cześć, dziękuję za ten festiwal po raz kolejny. Po Luk wiedziałem, że trzeba się spowiadać petardę, ale nie sądziłem, że aż taki. Rapowanie, muzyka z synchronizacją Luka z publicznością, Kusz i Pogo to coś, co ze mną zostanie pamięci na długo. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wystąpić im, jeszcze wystąpić za rok. Dobrze było tu wrócić. Pozdrawiam Łuka z Warszawy. Ledwo żyję. No, bo tyle wspaniałych koncertów, przepięknych światów ze sceny i całe morze fantastycznych ludzi na najpiękniejszym festiwalu świata. Aby to wszystko przeżyć w pełni, to wymaga od nas końskiego zdrowia. Tak więc dużo końskiego zdrowia dla Ciebie, fundacji, ekipy ZBC i wszystkich polędrokowców. Rock and roll zawsze i wszędzie, napisał Logan. Kochany Jutku, kochany Chodorze, napisała Basia. To my dziękujemy za cały festiwal, za to, że chce się Wam go ciągle robić. Żyjemy od festiwalu do festiwalu, to wydarzenie pozwala mi przetrwać potem rzeczywistość. Ciągle nie mogę dojść do siebie. Tyle emocji, wzruszeń, począwszy od koncertu Luka, który wzruszył mnie ogromnie, i wiele innych, a orkiestra, dorosłych dzieci, to wspaniała rodzina i pokazali duszę. Trzymam kciuki za zdrowie taty Michała, płakałam razem z nim. W tym roku wszystko zagrało idealnie. Muzyka, ludzie, kolory, jak zawsze wspaniale i jak zawsze za krótko. Tańczyłam, śpiewałam, odleciałam z odlotem, skakałam w kałuży, gadałam z ludźmi, wykorzystałam ten czas na maksa w tym roku. Ten niezwykły czas spędził z nami po raz pierwszy ze mną mój syn. Światło i radość w jego oczach mówiły wszystko. Jednak ten festiwal to o wiele więcej niż te składowe. Jest w tym coś magicznego, w tym wspaniałym i tak bardzo rzadkim poczuciu wspólnoty. To dla mnie najcenniejsze, ta wspólnota w cudownym festiwalowej społeczności. Dziękuję. Ineska, siema Jurasie, siema Chodorze, to Jakub z Krakowa, który także się świetnie bawił. Przeżył ten festiwal od początku do samego końca, a był w krakowskim Włóczykijach, wiosce Radia Bizon. No i w ogóle wciągnęli mnóstwo osób do festiwalowego bytu, do festiwalowego życia. Mówicie, czy zagra na przykład Luk. Możecie już głosować

Złotego Bączka. Głosujemy już od tej chwili, głosujemy na Złotego Bączka, ale także, uwaga, przysyłamy wasze propozycje, jeżeli chodzi o eliminację. Także już możecie wysłać do nas muzykę na przyszłoroczne eliminacje do najpiękniejszego festiwalu świata. Zaproszenie dla Zimnej Wiosny to było od nas. Świetny koncert na małej scenie rok temu, a my go pyk wzięliśmy do nas na dużą scenę i w tym gorącym dniu. Także z piękną, osobistą przemową później do mnie, frontmana

co to był za koncert? Gapiłam się jak zahipnotyzowana i autentycznie popłakałam się. Pewnie byłam trochę bardziej wrażliwa ze smutku, że mnie drugi rok z rzędu miałem tak piękne chwile. Ale na pewno dlatego też, że to był przepiękny koncert. Nie będę wymieniać najlepszych koncertów, bo było ich dużo. Jeszcze nie wiem, na kogo będę głosować. Liczę, że ponownie wysłucham się podczas audycji. Oj tak, Orbit Culture to był bardzo dobry koncert. Ciało samo podrywa się do ruchu. Mysłowic za to przeniósł mnie w najpiękniejsze lata mojego życia bez troski i życia chwilą. ADHD sprawili, że miałam ciary, ale dali dobry koncert. Nie mogłem wyjść z podziwu. Miałam, nie wymieniać. Ściskam was bardzo mocno. Dziękuję, że mogłam oglądać transmisję online. Karolina z Irlandii Północnej. I dzięki temu, Karolina, więcej obejrzałaś niż ja, no bo ja tylko byłem na dużej scenie. Wpadałem oczywiście na małą scenę, gdzie momentami było jak w piecu martenowskim gorąco, ale także atmosfera była gorąca właśnie przy Lejmi Pół, przy ADHD, mnóstwo ludzi. I teraz sami mówicie, wymieniacie, czy to Ewelina, czy to łzy i później te piękne takie wysłane na mojego SMMS-a szybkie takie Kasia Stankiewicz, ach, co to było? Ja mogłam w ogóle nie śpiewać. Wszyscy zaśpiewali za mnie mój cały repertuar. Pani Jurku, ogromny szacunek. Jak co roku było po prostu cudownie. Ogromne podziękowanie należą się również mojemu najukochańszemu mężowi Krzyśkowi. To dzięki niemu, całą rodziną możemy uczestniczyć w najpiękniejszym festiwalu świata. Zraził mnie oraz nasze dzieci, Filipa i Julianem, miłością do tego miejsca, muzyki, ludzi i tej niesamowitej energii. Co roku wracam tutaj z ogromnym wzruszeniem i zachwytem. Dziękuję z całego serca, Marta. Piszę jako świeżaczka spokojowego patrolu. Były chwile piekielnie ciężkie, ale były też te cudowne i takie, które po prostu budowały wszystko. Wszystkie podziękowanie od ludzi i wypowiedzi zespołów rekompensują wszystko bardzo, bardzo trudne chwile. A o nasz komfort, dobre zaopiekowanie zadbała grupa GS wraz z liderem Szczepanem oraz wszyscy inni. Bardzo dziękuję za świetne chwile spędzone wczoraj, a w zasadzie już dziś na magicznej imprezie pokojowego patrolu oraz koszulkiem fan klubu ZBC. Spełniałam swoje marzenia między innymi właśnie bycia pokojowym patrolu i zaśpiewaniu stylu chmur na scenie. Jola z miejscowości Występ. Spider God nie udało im się wystąpić w zeszłym roku. Norwedzy zagrali w tym roku i słuchajcie, chyba, o ile pamiętam, ludzie wiosłowali. Spider God.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.

A w kolejnej godzinie naszej audycji zaraz będzie ciemno. Wysłuchaliście premierowo także koncertu Nocą Kochanka Złotobączkowego. Kochanek jak zwykle przygotował się do tego bardzo, bardzo starannie, a więc wjechała konstrukcja, były ognie, były dymy, byli goście, bo także ADHD zagrał w pewnym składzie przy ognisku, przy prawdziwym ognisku. Zastanawialiśmy się, kto czeka, jaki zespół ma wyjechać z paletą ogniskową. Wyglądało to trochę abstrakcyjnie. Do głowy na mnie przyszło, to właśnie Nocny Kochanek szykuje taką inscenizację. No i chóry, które zupełnie jakby oddają inny klimat znanego wam bardzo dobrze utworu. Przy okazji już jest płyta i ona miała premierę właśnie na festiwalu. Płyta z ubiegłorocznego CD, pięknie wydana, ubiegłorocznego koncertu, czyli tego, który zdobył wyróżnienie Złotego Bączka. Dziękuję za każdy dzień festiwalu, za każdy moment z przyjaciółmi fanklubu ZPC, domowej orkiestry i wioski sztabów zagranicznych. Kocham was wszystkich. To był mój trzeci festiwal i zdecydowanie najlepszy. Nie wiem, jak się pozbierać po tym festiwalu, bo jakoś tak pusto jest. Teraz odpoczywamy w Chełmie, ale dalej sercem i myślami jestem tam, na najpiękniejszym festiwalu świata. Pod skrzydłem dziękuję, że pomagałeś do mnie ze sceny na koncercie Bum Bum Orkestar, stałą z flagą. Pozdrawiam serdecznie. Wioletta z Bormów. I tak, jest Wioletta z całą tutaj swoją rodziną, bliskimi, i ja na zdjęciu, czyli to całkiem dobrze wychodzi. Wydawałoby się, że to zdjęcie pod górę, to czy ono wyjdzie dobrze, całkiem dobrze to wyszło, ale machaliśmy sobie nie tylko z Wioletą, w ogóle puszczaliśmy sobie takie znaki, jak ktoś patrzył w naszą stronę, to było bardzo miłe. Drogi Jurku Chodorze, moja wspaniała rodzino z wyboru, to był mój 13 festiwal, przede wszystkim dziękuję, było przepięknie, dziękuję rodzino za każdy przytulas, za każdą rozmowę, za każdy uśmiech, wspaniałe koncerty, wspaniali ludzie. To nie jest jakiś festiwal, kto nie był nigdy i tego nie zrozumie. Kochana być, ściska mocno Marta Biedronka. Wielkie dzięki za kolejny cudowny festiwal. Niestety w tym roku 5 złamanych żeber zmusiło mnie do podjęcia tej nieopisanej i mega trudnej decyzji o rezygnacji z wyjazdu na 32. Poland Rock Festival. Ale Marcin właśnie tu bardzo chwali sobie transmisję online i to, co słuchał także w antyradiu, ale to tradycyjnie się dzielimy, także to muzą. Szanowny Jurku, szanowny Holdorze, cóż to był za festiwal, wspaniali ludzie, wspaniałe koncerty oraz niepowtarzalny klimat tego miejsca. Mój namiot jeszcze się suszy do tej pory. Słowa uznania dla wszystkich tegorocznych wykonawców, a przede wszystkim moje serdeczne podziękowania kieruję do pokojowego i medycznego patrolu oraz wszystkich wolontariuszy współtworzących ów festiwal. Ani to Damianie, Grzesiu oraz moja ekipo Częstochowsko-Wrocławsko-Opolska. Dziękuję, że przybyliście. Kamień z Warrington. Ja jeszcze w trasie, ale korzystając z okazji, chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że kolejny festiwal przebiegł w tak fantastycznej atmosferze. Pomimo trudnej pogody skwardało się we znaki bardziej niż deszczowy dzień. Wszystko zgrało na tip-top. Szczególne podziękowania dla grupy jurajskiej GOPRY, czyli Medyczny Patrol i Pokojowy Patrol, czyli wszystkim to bardzo dobrze wychodzi, a napisał do nas Orzech, czyli lider jednej z grup pokojowego patrolu i wszystkie grupy, bo mieliśmy taką spotkanie nasze, czyli podsumowanie, świetnie pracowały, doskonałe. Albarozi and Schengen Clan, dużo regałów, ale takich ładnie, miło, z pięknymi wokalistkami podane nam jak na tacy. Jamaica, Albarozzi and the Schengen Clan. ZBZ@antyradio.pl. Po prostu dzisiaj gadkujemy o tym, jak było na festiwalu, który się dosłownie tuż temu zakończył.

chwilę temu pan z całą załogą był w Ostródzie na festiwalu regałowym i chwilę potem był już u nas i myślę, że mógł sobie także porównać, że publiczność i tu bardzo gorąca i bardzo żywo reagująca na taką muzykę. Co to jest zawsze za energia? Dobrze, że mi się zdaje, że mogę więcej niż mogę. Co by było, to by było, jakbym był nieco sprawniejszy. Ludzie, kochani, jak ja wam dziękuję, że nie upuściliście wózka. Pozdrawiam serdecznie Piotrek Piętosa. Dla wózkowiczów przygotowaliśmy dwie wielkie aleje, takie specjalne, aby się przedostawali z jednej asfaltówki na drugą. Zresztą te aleje fantastycznie zdały egzamin, kiedy ludzie opuszczali festiwal, czyli ciągnęli za sobą masę tych wózków, które świetnie wyglądają. Są symbolem powoli festiwalu, czyli jak przewieźć z samochodu wszystkie pakunki namiotowo-obozowe na teren festiwalu. Po prostu robią robotę. Pierwszy raz od 2012 roku nie pojechałem na Poland Rock Festival. Nie, pojechałem i nie wypiłem ani kropli alkoholu. Zawsze puszczałem mimo uszu twoje kasa, żeby przeżyć to na trzeźwo, ale leki, które muszę brać, zmuszałem je do abstynencji. Ten festiwal był chyba najlepszą medycją dla mnie. Wszystko zapamiętane. Zabawa bez doła fizycznego, poranna joga i mnóstwo dobrej zabawy. Zwłaszcza ten piękny księżyc na koncercie WW w środę. Po tej edycji mam ogromną wdzięczność. Jak zwykle widzimy się za rok. Serio, zabawa bez używek jest możliwa. Pozdrawiam dla ciebie i Hodora. Mikołaj K. Kapitan Hero. Siema chłopaki. Byłem na festiwalu dopiero drugi raz, ale na pewno nie ostatni. Te kilka dni to chyba najpiękniejsze chwile w roku. Dziękuję wam, że to robicie. Mam nadzieję, że do końca świata jeden dzień dłuży. Pozdrawiam cały obóz przetrwania, do którego w tym roku dołączył także mój brat i pan tata Niska z Gęsiej Górki. Pozdrawiam ekipę. Żyjemy, by się włóczyć Volkswagenem T3 Niedźwiadek. Dziękujemy za piękną paradę Volkswagenów. Dziękuję za możliwość przejazdu po lotnisku. Klimat boski. Nasz bus był ubrany specjalnie na ten przejazd. Były emocje, wzruszenia, łzy. Jureczku, dziękujemy z całego serca. Pozdrawiam Rafik i Monia, którzy naciskają. Orkiestra Dorosłych Dzieci. Niesamowity projekt. Bierz mnie. No właśnie, jak się tego wam słucha?

Do tego projektu Kuba się bardzo mocno przygotowywał. W czasie tego projektu miało miejsce zdarzenie. Jeszcze będziemy o tym opowiadali spokojnie, tylko z tego miejsca życzymy wszystkiego dobrego Michałowi, tacie, który chyba dzisiaj przechodzi, czy przeszedł operację, ale to także pokazuje nas, ludzkich, nas jako reagujących na wszystko, co się wokół nas dzieje. Były momenty przepiękne, kiedy gitarzysta Mysłowic zatrzymał koncert, bo zobaczył, że ktoś ma skrzyżowane ręce do góry, czyli prosi o pomoc. Kiedy frontman Happy Set tak samo na moment przerwał koncert, bo widział, że ktoś wzywa pomoc. I ludzkość się natychmiast stosuje do wszystkich zasad. Nie trzeba nad nimi kierować. Bardziej ze sceny można naprowadzić medyków, w którą stronę mają iść, czy w stronę staka, czy na prawo, czy na lewo, bo więcej widzimy. Ale ludzie natychmiast tworzą przejście, tworzą korytarz życia i natychmiast także podejmują taką reakcję, dzielą się taką reakcją, która jest bardzo pomocna. Czyli po prostu dziękują, klaszczą, dziękują tym, którzy pracują, czyli pokojowemu patrolowi. No robi to niesamowitą robotę, ale to jest 32 za nami festiwal. To jest 32 lata wzajemnego uczenia się i spowodowania, że każdy, kto przyjeżdża na ten festiwal, identyfikuje się z nim po prostu. Tak jak chociażby przed chwilą państwo kasprolowie, którzy wpadli z tak pysznym ciastem, aż nie mam odwagi go okroić, ale oczywiście, że będę go kroił, bo jesteśmy z Kodorem tacy trochę z innej kuchni przez 10 dni. Ta kuchnia bardzo zwariowana, bardzo dobra, ale taka zwariowana. No i to ciasto już tutaj pachnie. Już się za nie biorę, to tylko szybko wypuszczę. Kosin napisała tekst. Ten festiwal zmienił moje życie. Kosin, słuchajcie, ogromnej rangi, wielka artystka, że ten festiwal zmienił jej życie. Ilość uśmiechów, które wydała ze sceny, ilość takich wzruszających gestów, okrzyków w stronę publiczności zrobiło ten festiwal jeszcze piękniejszym. Kosin, na zakończenie tych

0: tak często powtarzane thank you so much, ale to cały czas było widać, że Koszyn płynęła w tym niesamowitym klimacie, a na scenie oprócz niej tylko dwóch muzyków. Gitarzysta z całym zestawem sprzętów i doskonały bębniarz. I ona, która no, była na całej scenie. Jest tak, że mamy zespoły jak Nocny Kochanek, widowisko, chóry. Naprawdę dzieje się dużo, pełna profeska. I także pełna profeska, kiedy wychodzi na scenę trójka artystów. Trójka i pani w takim nieoczywistym stroju białym. No daje wszystko od siebie i jest wystarczająca. Wystarczająca. Robi po prostu show jako ona, Koszyn. Będziemy na pewno do tej muzyki wracali, bo muzyka, która ma już ileś trochę lat, ale cały czas z tej sceny zabrzmiała po prostu w sposób niesamowity. Chciałbym bardzo podziękować za przepiękny festiwal pełen mądrych spotkań na SP, za cudowne i ciekawe koncerty pełne energii oraz przepiękną oprawę kolorystyczną festiwalu. Ogromne podziękowanie dla pana i całej ekipy, która czuwała nad naszym bezpieczeństwem i pomagała przy organizacji festiwalu. Napisał Patryk z Krakowa. Ładnie napisałeś, Patryk, bardzo ci dziękuję. Jurku, cała ekipa Poland Rock, czapki z głów, dziękuję za piękny festiwal. Było absolutnie wyjątkowy. Hope od koncertu WW, od do samego zakończenia dzielnie dawała sobie radę z uśmiechem na twarzy. Cieszyła również innych obdarowujących ich uśmiechem. Dziękuję, ściskam z gorącego Egiptu. Hope, czyli maleńka, przepiękna dziewczynka ze słuchawkami na uszach. Dzieci mnóstwo. To tak widać, że wjechały wózki, które ciągnęły dobytek. Wjechali ludzie wózkołowicze, których także było dużo, dużo więcej, ale dzieci mnóstwo i te dzieci robią robotę. Zrobiły z tego festiwalu coś, co jeszcze bardziej podkreśla jego bezpieczeństwo. No skoro jedziemy z dziećmi, no to czujemy się tutaj dobrze, to czujemy się zaopiekowani i wiemy, że dla dzieci będzie to także ogromnym przeżyciem. Nawet ktoś w pogo był z dzieckiem na ramionach. Tak troszeczkę patrzyłem, honor taki, ty jako ojciec też mogłeś.
1: Ja też tak spoglądałem.
0: Ale dzielnie.
1: Ale dzielnie.
0: Dzielnie sobie dawał radę. I te dzieciaki będące wszędzie i ten festiwal widzący, też tymi dziecięcymi oczami ja spróbowałem spojrzeć, czy coś by mogło zaburzyć jakimś elementem nastrój festiwalu. Dosłownie nic. Dosłownie nic. Festiwalowicze mają mega poczucie humoru, mega inteligentne przesłania, kiedy noszą portrety, kiedy się przebierają, kiedy biegają, kiedy myją się, a po przeciwnej stronie jest w pałacu ślubów, w tym polowym, 10 par odbiera przysięgę, czy podejmuje się tej przysięgi. A tam grupa ludzi po prostu się myje, a jak się myją, to trzeba umyć wszystko. W związku z tym to jest tak naturalne. Nic to nie wypacza, ani niczego nie burzy. Nawet przez moment zrobiło się błoto, przez moment momencik i to błoto zostało starannie jakby wchłonięte przez tych, którzy tańczyli, którzy robili z tym błotem rzeczy, można powiedzieć, wręcz artystyczne. Bardzo nam się to podoba. No to po prostu ciągnie to tak ze wszystkim, że szkoda mi. POD, czyli Sony, wokalista, frontman, który na końcu, po prostu opowiedziałem mu o tym, co tutaj jest, a dziewczyna, która prowadzi chyba fan klub POD w Polsce, tłumaczyła mu do ucha. I tak staliśmy na scenie, a ja mówiłem o publiczności, on taki rozentus, mały, juzmowany, machał rękami, dziękował. Świetny koncert. Facet po prostu ma taką energię, że szkoda mówić.

Śpiewanie z publicznością, zresztą wszystkim gościom mówiliśmy, naszym muzykom, kiedy wchodzili na scenę, albo przekazywaliśmy im, kiedy jeszcze byli w kontenerach, słuchajcie, ludzie uwielbiają śpiewać, więc gadajcie z nimi, zapraszajcie ich do śpiewania, znają, wiedzą i dla nich to jest taka integracja z artystami niezwykle ważna. Jeszcze nie wytrzeźwiałem po festiwalu, upojony szczęściem i niech mnie trzyma jak najdłużej. W tym roku było pełno planów, ale brakowało czasu na wszystko. To mobilizuje do wymyślania maszyny czasu. Dziękuję za te wszystkie pogawędki, spotkania, widok szczęśliwych ludzi, daje energii. Szkoda tylko, że na koncerty nikt nie przyszedł. Zapamiętałem jedno zdarzenie inne z festiwalu. Dziewczyny urwały kółko od wózka, a chłopaki wywożący kontenery zapięli do łańcucha na kontener i zawieźli z gratami tam, gdzie chciały. Pozdrawiam was serdecznie, całą ekipę i całe obie moje żony, Arci z Jaworzna. Orkiestra Dorosłych Dzieci, jeden z najciekawszych projektów. Byłem rok temu na Majestenie, a tym razem w Błocie pod Dużą. Dla mnie to powrót do młodości, wszystko uśpiewane, bardziej wykrzyczane. Reakcja pod sceną w obliczu tragedii niesamowita i możliwa tylko na tym festiwalu. Były łzy, były emocje. Pozdrawiam, Piotr. Helenioci dostali dużą scenę i wykorzystali co do minutki tę szansę na niesamowity koncert. Helenioci, ZBC Małpanty, radio.pl.

Ja myślę, że musicie poczytać wy. Wy będziecie całować to. Ja się do tego mówię. Nie całować inaczej, nie?

Nasze łabącie, poszlicie do domu tym śmiarem. Tam niech odchodzą. My idziemy robić coś innego. Wszyscy łabącie tam. Wiecie co? Ja idziemy k wam.

Poczcie w dół wszyscy! Ty chodź tu, i ty chodź tu! I witam, poczcie w dół! Poczcie wszyscy!

Helenioci, no pokazali, że takie wyróżnienie łapie się absolutnie w obie ręce i dali koncert pełen absolutnie takiej siły, takiego bycia. Poza tym być może stworzyli nową tradycję, bo wokalista z drabiną, tak jak to zrobił na małej scenie, tylko z nazwy, wszedł w ten tłum i zakręcił, wygląda jak na obrazach Malczewskiego po prostu, zakręcił tym kołem ogromnym, to wyglądało to przepięknie. Z tej strony wagarowanie, w tym roku byliśmy z naszym 4,5-letnim synem, który był już po raz czwarty, jego zachowanie od pierwszej chwili przyprawiało, miało wielkie zuszenie. Ten człowiek zachowuje się, jakby się urodził, by zostać Wucokowiczem. Jeszcze nie weszliśmy na pole, jak zgarnął pierwszą piątkę i powiedział, że on go zna. Boris zaliczył tysiące piątek, był na różnych koncertach, wszystko chłonął i to jest właśnie to, o czym mówię. Cieszymy się bardzo, że zabieracie swoje dzieci na nasz festiwal. Wagarowanie, czyli Boris, Patti i Mati. Pozdrawiam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Witajcie wszyscy organizatorzy, cała ekipa Antyradia. Bardzo dziękuję za wspaniałe chwile. Przyjechaliśmy z Niemiec 850 km i każdy kilometr się opłacał. Moja żona była drugi raz i robi już plany na następny. Dziękujemy Czaplinkowi, całej ludności gminy. Wilzejen uns wieder, Gosia i Bogdan. No tak, już słyszymy, moi drodzy, tym numerem Save Tonight i Eagle Eye Cherry zakończył swój koncert ostatniego dnia, a my już wtedy wiedzieliśmy, że już powoli tym koncertem zbliżamy się do końca festiwalu. Ale póki co, jeszcze gramy.

Makak jest, czyli antyradio wróciło także całe i żeby bardzo dużo nadawało. A dzisiaj w Makakofonie Baby Have Fun odwiedzi nas Piotr Kumor. Porozmawiamy z nim o rok pod żyrafą Festiwal Tychy. Zapraszam Makak bardzo serdecznie. I jeszcze bardzo dziękuję za cały festiwal. Wszystko mnie boli, co oznacza, że zrobiłam wszystko, żeby i swoją cegiełkę dołożyć do tego festiwalu. Świetni ludzie, cudowna atmosfera, jestem naładowana pozytywną energią. Serdeczne pozdrowienia dla Chodora i ciebie, Jurku. Robicie piękną, pyszną robotę. Do zobaczenia, czyli Renata Pokojowy Patrol. Cudowne, magiczne, bajeczne, jak zawsze wyjątkowo. Ogrom wdzięczności za organizację. Ten pozytywny wipe, tak jak wielokrotnie mówiłeś o porzuceniu tego, co złe, skoncentrowaniu się na wydobywaniu dobra, które jest w nas. Tak, bo ludzie z natury są dobrzy. Taka się dumna czuję, że jak zespoły z zagranicy, które z niejednego pieca chleb jadły, tak pozytywnie wypowiadają się o naszym festiwalu. Jesteśmy jak ambasador piękna i ludzkiej życzliwości w świecie, wzruszające chwile na wielu koncertach, spotkaniach ASP. Jurku, jak ty nas wychowałeś? Szacunek ogromny i tutaj oczywiście świadectwo, duplikat skonstruujemy i wyślemy. Tegoroczny ustok za nami, łaska uświęcająca trwa, regenerujemy się aktualnie w Ołczu. Organizacyjnie w ramach obozu zapowiadały się na lekkie tarapaty, ale wszystko ułoży się jak po sznurku, a dyska do prasowania sprowadza się idealnie jako stół. Na festiwal przyjechał po raz drugi mój tata. Był od środy. Niech anonimowi przepowiadacze złej pogody uczą się. Bardzo udane to był dla mnie 13 raz. Czekamy na informacje dotyczące przyszłorocznego festiwalu. Przyszłoroczny festiwal, moi drodzy, zaraz przedstawimy wam pierwszego gościa przyszłorocznego festiwalu. Odbędzie się w dniach 29, 30, 31 dzień lipca. A pierwszym artystą, o którym wam powiedzieliśmy, jest zespół Kula Shaker.

0: ma panie prezesie, siema załogą. Tegoroczny uczok za nami. Łaska uświęcająca twarz. Regenerujemy się aktualnie w Wałczu, organizacyjnie w ramach obozu za... już to czytałem po prostu, ale odłożyłem sobie. Dziękuję za wszystko, za cały piękny festiwal, za każdą jego minutę, każdy centymetr kwadratowy ziemi. Dziękuję za spotkanie naszej domowej orkiestry, fan klub ZWC, za wszystkie przytulasy, rozmowy, wzruszenia. Wielkie ukłony dla was, całej społeczności biorącej udział w organizacji festiwalu i działania na festiwalu. Jedyny sklep, jaki chciałem dziś odwiedzić, bo w lodówce pusto, to i tutaj nie będę lokował, ale mieliśmy ten sklep u nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Ściska mocno, czyjąc pustkę pofestiwalową Jola ze Szczecina. Ogromnie chcę ci podziękować za ten festiwal, za ten czas i za ten najpiękniejszy kawałek ziemi. Tobie i całej ekipie dziękuję za miejsce, do którego przez cały rok chcemy wracać. Wracamy nie tylko dla muzyki, ale wszystkim dla ludzi, których tam poznajemy. To jest dla mnie wielu i innych po prostu drugi dom. Pozdrawiam, Aga Wiśnia. Festiwal jak zawsze minął zbyt szybko. Był to cudowny czas z ludźmi. Jak zwykle nie wszędzie udało się być. I nadal czekam na warsztaty z biolokacji. Dopiero co wzruszaliśmy się na otwarciu. Mówiłem dwa razy, już trzeba było pakować się do domu. Dziękuję wam za organizację festiwalu. To są kolejne najlepsze chwile w moim życiu. Gorące pozdrowienia dla WC Tron i pozytywnych ludzi tej ekipy. Już za wami bardzo tęsknię, Masia Strzebiszewa. W tym roku to był wyjątkowy festiwal, bo już we czwórkę, choć rok temu Daniel był na festiwalu w Brzuszku i chłonął ten klimat. Zatem to już drugi festiwal. Było wspaniale, choć jak zawsze dotarliśmy tylko do 1/4 tego, w czym chcielibyśmy wziąć udział. Z roku na rok jest coraz czyściej. Edukacja postępuje. Dziękujemy za worki, załączniki, nasza wspólna flota. Pozdrowienie dla was i całego fanklubu ZBC z upalnego Kostrzyna na Dodro. Dzisiaj dotarliśmy do domu Anastazja, Daniel i Golden Boy. Jeżeli chodzi o czystość, to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo czysto. A ja tutaj z tego miejsca chcę także pozdrowić i podziękować tym wszystkim, którzy ten festiwal właśnie tworzą. Czyli cała nasza fundacja, czyli Boskata, Jacek, jego ekipa, Siemaszow, który po prostu poszedł rewelacyjnie, jak burza, co tam się działo, najdłuższe kolejki, wszyscy, którzy po prostu chcieli to robić, wszyscy, którzy w tym uczestniczą, Formoza, chłopaki, no po prostu czuliśmy się przy was tak spokojnie, zawsze się czujemy spokojnie, ale te ogromna ilość godzin spędzonych na chodzeniu, na zaglądaniu, na czuwaniu, a potem już na festiwalowej konkretnej robocie. Happy Set zakończył festiwal. Koncert także przygotowany specjalnie, a kiedy już był koniec, ostatni numer, my się nie chcemy bić, my się chcemy całować. Melago mówi, wrócili do wersji, którą lubisz, bez udziwnień, tak ma to być. Dziękuję bardzo. Antyradio, że było razem z nami, stacją telewizyjną TVN i Telewizji Polskiej, że tak dużo z tego festiwalu przekazywali różnych wiadomości. Dziękuję wszystkim króliczkom, wszystkim pięknym okolicznościom, wszystkim tym, którzy byli i którzy z tego festiwalu wywieźli to, o czym dzisiaj czytałem, bo tak go właśnie tworzymy. Happy Set, moi drodzy, trzymajcie się, kochamy was bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. To mówiłem ja, Jurek, a Hodor był po drugiej stronie.
1: I dziękuję ci bardzo za wszystko. 10 dni.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.